0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prysznic, co mi dał na pamiątku na te dni, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: W dzisiejszym programie nie zabraknie propozycji kulturalnych. Wybierzemy się wspólnie do Teatru Praska 52, gdzie zobaczymy spektakl o miłości w czasach aplikacji. Mowa o Panterze z Tindera. Zapowiem również zbliżające się wielkimi krokami Szturalia oraz oddam głosy dwóm młodym kobietom, które wspólnie chcą nagłośnić potrzebę edukacji menstruacyjnej na wakacjach. To już za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
3: Nie będzie powtórki referendum. Sąd oddalił wniosek o unieważnienie głosowania, którego domagał się były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Sąd przyznał, że do naruszeń dochodziło. Uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców mogące zmienić wynik. Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych Zbigniew Zgód.
4: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo wniesienia zażalenia.
3: Nierozstrzygnięte zostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze. Nie taka krakowska komunikacja straszna, jak ją malują. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. Twórcy zestawienia przeanalizowali systemy transportowe w 16 miastach. Pasażerowie mają powody do zadowolenia. Tak mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
5: I tak na przykład Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut.
3: A raport znajdziecie na stronie Jak dojadę. Zostajemy w temacie komunikacyjnym. Okazuje się bowiem, że wymieniać można się wszystkim, nawet tramwajami. W ramach wymiany historycznego taboru krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. A zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawel swoje zabytki. Mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.
6: A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
3: Linia muzealna będzie jeździć przez całe wakacje. Da, to będą trudne wakacje dla kierowców i także dla pasażerów komunikacji miejskiej. W poniedziałek startuje remont mostu Kotlarskiego. Prace będą podzielone na 3 etapy. Ruch aut będzie zachowany, ale z ograniczeniami, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
7: Przez lipiec kierowcy będą jeździć po tej części mostu od strony Kazimierza, natomiast będzie remontowana ta część mostu od strony stopnia wodnego Dąbie. Natomiast przez sierpień sytuacja będzie odwrotna, czyli remontujemy tą część od strony Kazimierza, a samochody już będą jeździć od strony Dąbia.
3: Tramwaje będą przejeżdżały przez most bez utrudnień. Remont przejdzie także estakada w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi.
7: Taki remont nakładkowy, myślę, że tak możemy go nazwać. Tam jeszcze przy okazji będą poprawiane krawężniki, odwodnienie, więc no to będzie taki remont, po którym kierowcom i autobusom oczywiście komunikacji miejskiej ma się jeździć bardziej komfortowo.
3: Na razie urzędnicy nie podają terminu rozpoczęcia prac. Wiadomo, że roboty potrwają około 2 miesięcy. Przez cały czas kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę.
1: Tyle Paweł Chudzio. Dziękuję.
2: Tydzień w Krakowie.
1: Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura, rodzinny piknik oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów, mówi Barbara Sztur, żona artysty.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
8: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko mojego męża pokazywać, tylko żeby ocalić ten czas piękny, który, no piękny czas starego, czasów starego teatru, tych wspaniałych reżyserów, tych wspaniałych aktorów. To było coś niepowtarzalnego. Ja wiem, że przemawia przeze mnie teraz taka jakaś melancholia wspomnień, ale z kim się nie spotykam, z moich znajomych, to wszyscy gdzieś tęsknią za tymi filmami, jak się chodziło na konfrontacje, jak się po prostu z wypiekami na twarzy oglądały. To, no ten czas niestety przeminął, no bo to wiadomo, z niczyja wina to po prostu tak życie pcha. Mamy te media trudne do ogarnięcia przez troszeczkę starszych osób i gdzieś ten świat się nam rozmywa, tak samo jak relacje międzyludzkie nam się rozmywają. Dlatego organizowanie czegoś takiego przychodzi trudno.
9: Piotr Siekludzki, dyrektor Teatru Nowych Park Zima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18:00 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13. Organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
10: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik zarządu do spraw historii i kultury. Przede wszystkim dużo soli Państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size 125 metrów pod ziemią w przepięknej komorze Lille, w której ostatnio występowała Orkiestra Polskiego Radia.

0: Tów po kopalni i nawiązując do tego również zapraszamy Państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie i Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji, byli Albercik, tak, projekcja była wspaniała. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film. Także kopalnia inspiruje. Jesteśmy nie tylko centrum turystycznym, sercem Polski, które odwiedza 2 miliony ludzi, ale również inspirujemy artystów. Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z Wyższą Szkołą Muzyczną, także z Akademią Teatralną. Jesteśmy inspirującym miejscem i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
1: Marynia Gierat, dyrektor Kina Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym Festiwalu Szturialia w Kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanigo Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce King Size, a drugi to Killer, który no myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szrek drugi w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako osiołka.
2: Zmieniamy temat. Nauka pod chmurką. Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z krakowskimi szkołami stworzy przestrzenie, które pomogą lepiej radzić sobie ze skutkami zmian klimatu, a jednocześnie staną się miejscami nauki, obserwacji przyrody i wspólnego działania. Do projektu Szkoła w dobrym klimacie dołączyli już uczniowie z 7 szkół, a kolejne 8 dołączy już po wakacjach.
3: Eko Kraków.
4: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szkoła w dobrym klimacie, modelowe rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu na przykładzie ogrodów przyszkolnych w Krakowie. Źródłem finansowania jest program Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko na lata 2021-2027. To projekt, który nas bardzo cieszy, ponieważ projekt ten dotyczy zarówno działań infrastrukturalnych, ale też przede wszystkim edukacji. Jest realizowany w 15 krakowskich placówkach szkolnych, w których realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. Edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy. Robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. I w ostatnich dniach rozpoczęły się działania edukacyjne w ramach tego projektu. W 7 krakowskich szkołach realizowane są już warsztaty, w ramach których uczniowie poznają wszystkie te rozwiązania, które będą wdrażane właśnie na terenach ich szkół. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o tworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc

0: Różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone. Rozpoczęły się już w tych 7 szkołach działania projektowe. Natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca no ma ogromne korzyści edukacyjne. Więc już w 7 szkołach takie warsztaty się rozpoczęły. Rozpoczęły się też działania projektowe. Kolejnych 8 szkół takie działania warsztatowe i projektowe będzie miało w przyszłym roku, ponieważ projekt jest rozpisany na 2 lata. Natomiast w każdej z 15 szkół już wcześniej prowadzone były pikniki edukacyjne, więc te działania w ramach całego projektu rozpoczęły się we wszystkich placówkach. Natomiast rzeczywiście 7 szkół w tym roku już skupi się na konkretnych działaniach, które są zaplanowane dla ich przestrzeni, dla przestrzeni ich ogrodów. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych. Te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
1: A więcej informacji na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To komedia o współczesnych randkach i kryzysie samotności. Pantera z Tindera to najnowsza propozycja teatru Praska 52. Przedstawienie powstało z okazji 20-lecia działalności tej sceny teatralnej.
2: Krakowska premiera.

0: Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Należyty, jestem autorem. Piszę również z największą przyjemnością dla Teatru Praska 52. Bywam aktorem w tymże teatrze we własnych sztukach, no i tam podejmuję próby reżyserskie.
1: A pretekstem do naszego spotkania są wielkie obchody 20-lecia Teatru Praska 52. Z tej okazji Państwo wystawiacie sztukę pod bardzo ciekawym tytułem, choć nie powiem nieco zawadiackim, Pantera z Tindera. O czym to jest spektakl?
0: No to jest spektakl o miłości, jak wszystkie moje spektakle. No w zasadzie wszystko, co piszę, to dotyczy tego wielkiego, cudownego uczucia. To jest spektakl o miłości, a w zasadzie o poszukiwaniu miłości, o tym, dlaczego w pewnym momencie życia naszego wspólnego pozwalamy na to, żeby nasza miłość, którą deklarowaliśmy i obiecaliśmy sobie aż po grób na ślubnym kobiercu, powszednieje i zamiast, jak mówi mój bohater w jednej ze scen, pielęgnować tę, która nadawała nam sens życia, szukamy innej miłości na już, na teraz, na wczoraj, na natychmiast.
1: Ale dzisiaj to nie jest łatwe zadanie.
0: Taka miłość na wczoraj, na już?
1: Na już, na dzisiaj, na zawsze.
0: Na zawsze to nie, ale na już to już. Ale na już to już. Dlatego no, przecież są te wszystkie portale randkowe, poznaniowe się i tak dalej. Że przecież tam nie chodzi o to, żeby spotkać się i wyznać sobie miłość, tylko chodzi o zupełnie coś innego, no. To co, o coś, co jest konsekwencją, że tak powiem, miłości, ale bez miłości.
1: W takim razie, jak chcecie to wszystko przedstawić na scenie Teatru Praska 52?
2: Ewa Romaniak, jestem aktorką Teatru Praska 52. Myślę, że najlepiej na ten temat powie sam reżyser, natomiast ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że zarówno mój partner sceniczny, czyli Jan Jakub Należyty, który w pierwszej części jest mężczyzną poszukującym miłości, innym niż w części drugiej, ja konsekwentnie prowadzę tę samą postać, gdyby w pierwszej i drugiej części. Tak. Jestem panią prokurator, która okazuje się, że też pragnie być kochana prawdziwie i kochać prawdziwie i szuka i szuka. I mam nadzieję, że udaje się nam w trakcie tego spektaklu obronić miłość szczerą i myślę, że dochodzimy wspólnie do wniosku, że doświadczenie i to, co przeżyliśmy już wspólnego i mądrość życiowa sprawiają, że jednak uznajemy, że te portale, to wszystko, to jest nam kompletnie niepotrzebne i tym samym dajemy widowni do zrozumienia, że może warto się zastanowić nad sobą, nad swoimi relacjami i jeżeli jest coś do poprawienia, to że nigdy nie jest na to za późno.
0: A wcześniej oczywiście, tak jak kiedyś powiedziałaś, po wyjściu ze spektaklu należy posprzątać wszystkie swoje komórki, wiadomości i tak dalej, żeby nie było wątpliwości, że już tego nie chcemy. Pytała pani, jak to pokazujemy. Bardzo skromnie, bardzo kameralnie. Pantera z Tindera, komedia kameralna, to jest dosyć bardzo uzasadniony tytuł. Do tego, co widzowie nasi zobaczą. Dzieje się w kawiarnianym półmroku. Obie części przy stoliku. Oczywiście coś nam się przy tym stoliku dzieje. Nie siedzimy przez cały czas. Ale generalnie liczy się tutaj człowiek, rozmowa, słowo i trochę muzyki.
2: I emocje.
0: Emocje, no, to są wpisane wpisane w pisanie, no, pisanie wpisane i wpisane w granie postaci, to no, wiadomo, bez emocji nie ma niczego.
1: Ale kto jest tą panterą? Czy to jest jednak mężczyzna? Czy tutaj łowcą okazuje się kobieta?
0: Kobieta, no gdzie ja? Ja jestem tygrys. Ja jestem tygrys 62.
2: Widzi pani, że tu siedzi przy pani tygrys, jak z wrocławskiego zoo.
0: Ten taki najstarszy i najpiękniejszy, nie? No.
2: Drapieżny.
0: Drapieżny, tak, drapieżnik serca. W każdym razie wydaje mi się, że ja napisałem kilkanaście komedii i im dalej w las, tym mniejsze formy piszę po prostu. Także zostało nas dwoje. Ewa Romaniak jest tą tytułową Panterą. Gra tę samą postać, ja gram dwie postaci. Spektakl dzieje się z przerwą, bo można skorzystać z świetnych artykułów, które serwuje nowo otwarta kawiarnia przy Teatrze Praska 52. I no nieskromnie powiem, że prawdopodobnie niewykluczone, aczkolwiek albowiem możemy spodziewać się no, sympatycznego wieczoru. Dlaczego mówię sympatycznie? No, przyszła moja znajoma aktorka kiedyś na, a ona jest bardzo wymagająca, na spektakl i powiedziała, że to jest ten wcześniejszy narzeczony mojej żony, który został notabene już zagrany 84 razy, a trzeci sezon dopiero się kończy. Powiedziała, że to bardzo sympatyczne przedstawienie. Ja właśnie, wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie dla tego typu pisania, którego efekt zobaczycie Państwo już niebawem.
3: Pantera 36. I tyle samo lat. Zgrabna, pogodna, z poczuciem humoru. Niepaląca. Alkohol okazjonalnie. Szukam samca alfa. Mężczyzny odpowiedzialnego, wolnego, szarmanckiego, bez nałogów. Wysokiego, przystojnego bruneta o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego Włocha. Mam magistra.
4: Tygrys 62. Samiec alfa. Mężczyzna odpowiedzialny, wolny, niepalący. Alkohol okazjonalnie. Wysoki, przystojny brunet o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego ducha. Magistra nie mam.
1: Bardzo fajnie sobie to Państwo wymyśliliście. No bo jednak pani prokurator, to wydaje mi się, na co dzień może jednak przerażać mężczyzn, tak? Jako kobieta reprezentująca bardzo silny zawód.
2: Tak, absolutnie tak. Dlatego też ja jestem wymagająca. Ja myślę, że ten kontrast, który został zbudowany już na etapie właśnie tworzenia postaci przez autora, że już jest intrygujący, bo rzeczywiście pani elegancka, wytworna, światowa, na poziomie bardzo wysokim, elokwentna i ona tak naprawdę umawia się na randkę z jakimś tajemniczym tygrysem. Tygrys.
0: Notabene tygrysem się nie okazuje tak naprawdę. Raczej, ja wiem, nawet antylopą nie jest taki.
2: Jaką antylopą? Jakaś meduza rozmemłana.
0: Koczurek podstarzały.
1: A skąd pan czerpał inspirację? Czy to z jakiejś obserwacji znajomych, zasłyszanych opowieści?
0: Rozmawiałem z moją pasierbicą, która no, miała jakieś tam zakręty życiowe i poznała paru panów na Tinderze, jak to jest i tak dalej. I ona mnie zainspirowała, że o tym warto napisać, bo to jest temat bardzo współczesny. Co do szczegółów, no to bardziej sobie wyobrażałem, bo ja się na tych Tinderach nie znam. Zresztą w tajemnicy pani powiem, że przy mojej urodzie nie muszę szukać kobiet przez internet. No to tak na marginesie. W każdym razie, czym jest moje pisanie? W ogóle chyba pisanie jest opisywaniem życia tak naprawdę, z odrobiną wyobraźni. Troszeczkę zmieniamy tam te różne rzeczy, żeby znaczy dla potrzeb konkretnego obrazu, czy sztuki, czy piosenki. I tak dalej. Z życia, bo niektóre dialogi wynikają z życia, o dziubaniu masła na przykład i tak dalej. To jest z mojego życia. Moja była żona zabraniała mi dziuwać masło, a masło było ciągle twarde. Więc kiedy rozmawiałem z nią na ten temat, żeby, no to może chociaż połowę kości.
2: No nie zdradzaj, nie zdradzaj.
0: To ja,
2: no dalej nie mów, bo powiem ja. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że znamy się już paręnaście lat z Janem Jakubem Należytym i ja uważam, że akurat Kuba jest niezwykłym obserwatorem rzeczywistości i tego, co nas otacza. I on potrafi naprawdę wyłapywać takie smaczki i ma specyficzny bardzo rodzaj poczucia humoru, który według mnie jest naprawdę fantastyczny. I on te smaczki potrafi w odpowiedniej kolejności wykorzystać, rozbudować albo skrócić i stworzyć z tego po prostu konstrukcję, która tworzy spektakl. I to rzeczywiście jest zabawne. I ja po raz pierwszy, kiedy przeczytałam tekst Pantery z Tindera, to pomyślałam sobie tak, jak się z nim zobaczę, bo tak to przez telefon to może będzie coś tam kręcił, kombinował, ale jak się z nim zobaczę i spojrzę mu w oczy, to ja zapytam, w którym momencie skorzystał z historii, z której z naszych wspólnych przyjaciółek? No i tak się stało. I się okazało, że dużo racji miałam, prawda?
0: Tak, masz zawsze rację.
2: No,
0: tak jak w sztuce.
4: Opera.
3: Tygrys?
4: Tygrys.
3: Pantera.
4: Dobry wieczór.
3: Samiec Alfa przysłał pana w zastępstwie.
4: Dobre. To ja. We własnej osobie.
1: Teraz mi się tak właśnie przypomniało, jak państwo opowiadacie o swojej sztuce, że motyw prawniczki pani prokurator jest bardzo lubiany w serialach, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Myślę, że wszyscy kojarzymy chociażby Ellie McBeal sprzed lat. Czy pani się inspirowała właśnie jakąś taką postacią?
2: Tak naprawdę nie szłam tak daleko. Ja uznałam, że dla mnie najważniejsze, co będę chciała przekazać widowni, to będzie to, że ja bardzo pożądam miłości, uczucia, ciepła i bez względu na to, co się wydarzy, to podejmuję ryzyko spotkania się z tajemniczym mężczyzną w kawiarni.
0: To szukanie miłości to takie kompulsywne, rozpaczliwe, to jest niestety znak czasów. No. Jest mnóstwo, czytałem, bo to też trochę korzystam z wiedzy ogólnej, kiedy potrzebuję jakiś, na przykład z internetu dowiedziałem się, że na świecie są 4 miliony kobiet.
2: Miliardy
0: kobiet, między 8 a 8,5 miliona ludzi w Polsce to są osoby samotne. Co prawda, single, może niekoniecznie samotni, ale żyjący sami. Samemu i po prostu świat zwariował do tego stopnia, że wszystko stało się na wyciągnięcie ręki. Zamawiamy miłość jak pizzę na telefon trochę, no. Żyjemy szybko, chcemy szybko zarobić, chcemy szybko kupić mieszkanie w najlepszej dzielnicy, bierzemy kredyty, pracujemy w korporacjach, nie mamy czasu w tych mieszkaniach mieszkać. Nagle przychodzi krach, pracodawca mówi: stary, niestety przykro mi, muszę cię zwolnić. I życie się wali, bo rządzi nami po prostu pieniądz, chęć zdobywania, chęć pokazania innym, na jakim my to poziomie też możemy żyć, a to jest tak wszystko złudne, naprawdę.
2: To jest złudne, a my pożądamy miłości, która jest niepojęta, ale dzięki której możemy pojąć wszystko.
1: A najbliższa okazja, żeby zobaczyć spektakl o miłości w czasach aplikacji, nadarzy się już pod koniec lipca.
5: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Między nami kobietami. Pierwsza miesiączka to dla wielu dziewczynek wciąż stresujący moment, a rozmowa na ten temat nierzadko jest też krępująca dla samych rodziców. Jeszcze gorzej, gdy pierwszy okres zaskoczy na wakacjach, kiedy nie ma w pobliżu bliskiej dziecku osoby. Dlatego Fundacja Go Healthy Girl podejmuje współpracę ze Swim Test, aby edukować dziewczynki wkraczające w okres dojrzewania i lepiej je przygotować na ten etap życia.
5: Nasz Kraków.
6: Aleksandra Lachromańska, Swim Test. tym roku podjęliśmy decyzję o współpracy z fundacją Go Healthy Girl, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie to dobra kontynuacja naszych wcześniejszych działań w kontekście obozów letnich, które się zbliżają, gdzie w szczególności chcemy zwrócić uwagę właśnie na problem pierwszej miesiączki u dziewczynek, która często zdarza się na obozie pierwszy raz albo kolejny raz, a dziewczynki nie są do tego przygotowane. Jakby chcemy promować ten temat wśród dziewczynek i rodziców, tak żeby przestał on być tematem wstydliwym i przede wszystkim po to, aby dziewczynki mogły być przygotowane na przejście tej pierwszej miesiączki, żeby nie wiązało się to też ani ze wstydem, ani z jakimiś trudnościami, żeby o tym powiedzieć, ponieważ pierwsza miesiączka też nie może być jakby przekreśleniem planów wakacyjnych i nie może powodować jakby braku tej radości z aktywności fizycznej, ale też chcemy dawać wsparcie psychiczne w tym zakresie, emocjonalne, ponieważ na naszych obozach staramy się, aby wszystkie rzeczy od jakichś aktywności fizycznych też były poparte wcześniejszymi testami, czyli nie wiem, na przykład jazda na rowerze czy zajęcia pływackie. Dzieci przechodzą testy, tak aby bezpiecznie rozpocząć cały program wyjazdu. Natomiast zależy nam na tym, żeby było to wsparcie psychiczne w innych kwestiach i żeby dzieci też czuły i dziewczynki przede wszystkim w tym kontekście czuły taki komfort właśnie psychiczny, wsparcie emocjonalne. Tym bardziej, że jest to temat bardzo taki intymny, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku tej szkoły podstawowej, gdzie ta pierwsza miesiączka ma miejsce najczęściej. Więc no tutaj zależy nam na tym, żeby gdzieś szerzej troszkę promować wraz z fundacją ten temat, tak żeby przestał on być tematem tabu, ponieważ gdzieniegdzie zdarza się, że to jeszcze ma miejsce. Fundacja też zaopatruje nas w różnego rodzaju materiały informacyjne, broszury, pakiety higieniczne, tak abyśmy mogły dziewczynkom w tym zakresie pomóc i być na bieżąco. Często zdarzało się, że dziewczynki dostawały właśnie ten pierwszy okres na obozie i nie były do tego przygotowane, ani jeśli chodzi o takie właśnie same artykuły higieniczne w tej sytuacji, ani też bardziej nie były przygotowane nawet w kontekście takiego swojego rozwoju biologicznego, który ma miejsce.
7: To jest właśnie bardzo ciekawy temat, wydaje mi się, tym bardziej, że w mediach coraz więcej mówi się o tym, że obniża się ta granica wieku, kiedy dziewczynki mają pierwszą miesiączkę, prawda?
8: Karolina Sztyler, prezes fundacji Go Healthy Girl.
9: Szczerze nie wyobrażam sobie dziewczynki 9-letniej na obozie, która przez na przykład 10 dni zostaje sama z tematem pierwszej miesiączki, czy nawet drugiej, czy trzeciej miesiączki. W tym momencie jako fundacja chcieliśmy wesprzeć właśnie inicjatywę Oli związaną z edukacją i z takim podstawowym wsparciem, bo zdajemy sobie nadal sprawę, że nasz system edukacyjny tego nie zapewnia. To, co dzieje się w obszarze edukacji zdrowotnej w szkole, nie zawsze obejmuje edukację menstruacyjną. Dużo w tym zakresie robimy właśnie my, fundacje, między innymi Okresowa Koalicja, której też Go Healthy Girl jest częścią. Jesteśmy bardzo często w szkole, edukujemy w szkołach podstawowych na temat miesiączki i faktycznie czasami same jesteśmy zdziwione tym, jak wchodzimy do klasy, jak te dziewczynki wyglądają, bo faktycznie na pierwszy rzut oka może to być złudne. Widzimy małą, drobną osóbkę, często jeszcze właśnie wystraszoną, szczególnie jeżeli poruszamy taki temat, jakim jest miesiączka i ten rozwój biologiczny w tym wieku. I teraz właśnie wyobrażamy sobie to, że wysyłamy nasze dziecko, dzieciątko na ten obóz. Faktycznie może jest miłośnikiem sportu, może właśnie lubi chodzić po górach. Oddajemy właśnie dziecko pod opiekę na obozie, no i wydarza się sytuacja z okresem. Myślę, że każda dziewczynka powinna mieć zapewniony taki komfort, zarówno pod kątem tego, żeby miała dostęp do tych środków, dlatego właśnie będziemy przekazywać na obozy zestaw podpasek, który będzie można udostępnić, materiał edukacyjny w postaci takiej podstawowej ulotki dotyczącej właśnie tego rozwoju biologicznego z bardzo prostym językiem, z rysunkami, tak żeby w każdym wieku można było faktycznie z tymi informacjami dotrzeć, plus kilka pewnie naszych gadżetów, tak żeby właśnie ten temat oswoić. Wszystko oczywiście jest piękne i różowe, żeby też zapewnić właśnie takie wsparcie emocjonalne w tym zakresie dziewczynkom i żeby im pokazać, że faktycznie są jakby zabezpieczone, dostają właśnie taką podstawową paczuchę od nas. No i wiadomo, że ten temat później dalej trzeba rozwijać, tak? Czyli na pewno rodzic powinien dalej ten temat zaopiekować, jeżeli właśnie nie miał przestrzeni na to, czasami, żeby porozmawiać wcześniej. No ale jednak właśnie podczas takiego chociażby 10-dniowego obozu taka dziewczynka już dostaje taki komfort faktycznie, że jest ktoś koło niej, ma tą podpaskę, którą może użyć, ma tą podstawową informację związaną z takim bezpieczeństwem jej przede wszystkim ginekologicznym, bo też z naszego doświadczenia wynika, że dziewczynki w tym wieku są bardzo przerażone krwawieniem, bólem brzucha. Często dużo słyszą od mam, tak, czy cioć, czy starszych sióstr na temat właśnie tego, jak wygląda proces związany z miesiączkowaniem i jeszcze tego nie doświadczając, mają jakieś swoje wyobrażenie w głowie, często złudne, nieuzupełnione tymi rzetelnymi informacjami. I niestety to też powoduje większy lęk, właśnie panikę, to, że mogłyby z tego obozu chociażby nie skorzystać w pełni, a tą naszą rolą jest to, żeby ten temat w całkowitości faktycznie zaopiekować, no i rozwijać też ten nasz program, który już prowadzimy, wychodząc jakby ze szkół, gdzie dajemy tą dawkę wiedzy, wchodzimy właśnie w kolejne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem. I myślę, że warto tutaj też podkreślić, że te dziewczynki to często młode sportowczynie, czyli osoby z taką dużą energią, które chcą ją zagospodarować, lubią rywalizować, chcą uczestniczyć czy w zajęciach pływackich, czy właśnie zajęciach rowerowych, tak? I też powinny mieć ten komfort podczas aktywności fizycznej, zupełnie taki jak świadoma już dorosła kobieta, z jakich środków higienicznych i na jakim etapie powinna móc korzystać, jak o tą higienę zadbać, korzystając z basenu, z kąpieli w jeziorze, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby po prostu czuć się komfortowo, swobodnie i móc te swoje zainteresowania sportem rozwijać. Może będziemy mieć kolejną Maję czy Igę za jakiś czas i poniekąd to też jest nasz obowiązek, czy właśnie mój społeczny, czy właśnie Oli jako organizatora takich wyjazdów, żeby też na taki temat zwrócić uwagę i myślę, że no, dzieciaki będą się czuły na pewno dużo, dużo, dużo lepiej.
7: I po to wszystko, żeby właśnie dziewczynki nie czuły się wykluczone i nie siedziały na tak zwanej ławce rezerwowej, ale myślę, że każda z nas może potwierdzić, że w szkołach jednak ten temat nie jest realizowany w sposób satysfakcjonujący. Pamiętam dobrze, że do szkoły podstawowej, do gimnazjum przychodziły panie edukatorki, no ale wiadomo, jak to w szkole. Jedna grupa była bardziej zainteresowana, druga mniej, bo na przykład już tą wiedzę wyniosła z domu, albo trzecia grupa taka, która odbierała te spotkania jako taką lekcję wolną.
10: Ja w ogóle przyznam szczerze, nie pamiętam takich lekcji. Jeśli coś takiego miało miejsce, to raczej było to na takiej zasadzie, że przez to, że ten temat był wstydliwy, to był obchodzony raczej śmiechem, czyli chłopcy się śmiali z tego, dziewczynki się wstydziły, więc śmiały się razem z nimi, mimo że na przykład któraś mogła mieć już wtedy miesiączkę, ale się do tego nie przyznawała, no bo wiązało się to właśnie z takim jakimś takim wstydem i ciężko w tym wieku przeskoczyć taką barierę, żeby gdzieś powiedzieć swoje zdanie i mówić: słuchajcie, bądźcie cicho, bo chcemy posłuchać. Tym bardziej, że często nauczyciele, którzy prowadzą takie zajęcia, nie są przeszkoleni stricte w tym zakresie, żeby wiedzieć, jak okazać takie emocjonalne i psychiczne wsparcie i jak rozmawiać z dziećmi w szkole podstawowej na tego typu tematy. Często jest to nauczyciel fizyki czy pani z biblioteki, która zrobiła sobie jakiś tam pewnie fakultet czy dodatkowy kurs, który uprawnia do prowadzenia takich zajęć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w szkołach brakuje przede wszystkim tego, żeby nauczyciele prowadzący takie zajęcia byli w stanie dać poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozmowy w bezpiecznej przestrzeni. Nie wydaje mi się też, że w tym wieku potrzebni są chłopcy, żeby podczas zajęć byli na sali. Być może w dzisiejszych czasach jest to rozdzielone, nie wiem, jak to wygląda.
7: Za moich czasów to było rozdzielone, na szczęście, więc takiego przykrego doświadczenia niestety nie mam. Ale teraz mi się przypomniało, może to nie jest przykład na wyczerpujące omówienie tego tematu, ale są pewne zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, bo chociażby do szkół w wielu przypadkach zawitały różowe skrzyneczki. Czyli dziewczynki już nie muszą się wstydzić, iść do pani woźnej i ukradkiem gdzieś tam prosić o tą podpaskę, tylko mogą skorzystać właśnie, wyjąć, zabrać i nikogo to nie interesuje, kto to wziął i w jakim celu.
8: Faktycznie różowe skrzyneczki są w szkołach i w większych miastach. Ten temat związany z opieką w zakresie miesiączki w szkole na pewno poszedł bardzo do przodu przez ostatnich, myślę, 3 lata. Jednak pamiętajmy cały czas o tym, że nasz system edukacji nie jest dofinansowany i szkoły mają problem z tym, żeby te skrzyneczki zabezpieczyć. W Krakowie jakiś czas temu do szkół zostało wprowadzone około 400 skrzyneczek i wiemy z naszych działań edukacyjnych tutaj w Krakowie. Ponad 1200 dziewczynek już wyedukowaliśmy w samym jakby centrum miasta i wiemy, że niektóre szkoły sobie totalnie z tym problemem nie radzą, że w niektórych szkołach nadal brakuje papieru toaletowego, czy brakuje takich podstaw jak mydło, tak, żeby można było te podstawowe potrzeby w ogóle swoje zaspokoić, nie wspominając o tym, że mamy do wyboru w skrzyneczce jakieś mokre chusteczki higieniczne, żeby móc się odświeżyć, czy właśnie tą standardową podpaskę. Jako okresowa koalicja od jakiegoś czasu głośno mówimy o tym, że ten problem powinien być rozwiązany systemowo i powinny być środki przeznaczone na to z budżetu centralnego, żeby szkoły mogły się czuć swobodniej, a tym samym dzieci powinny się czuć w związku z tym swobodnie. W tym momencie jeszcze niestety do tego nie doszło i szkoły robią co mogą i my, fundacje, robimy co możemy, żeby faktycznie te środki higieniczne w szkołach zapewnić. Pamiętajmy też o tym, że są też mniejsze miejscowości, czy małe miasteczka, gdzie z tą edukacją jest bardzo słabo, jeszcze jest gorzej niż w dużych miastach i to samo, jeżeli chodzi o różowe skrzyneczki, ten zakres dostępności środków higienicznych jest bardzo mały albo znikomy, no i faktycznie też jeżeli chodzi o taką małą szkołę, doraźnie jest dostępna pielęgniarka, czy pani psycholog, które mogą w takiej sytuacji wesprzeć, no i wtedy ta dziewczynka zostaje sama, z tą przysłowiową po prostu plamą na spodniach, tak, bo nie ma dostępu do podpasek. Czasami ratują nauczycielki, czasami ratują koleżanki. No jesteśmy w XXI wieku i uważam, że totalnie nie powinno to już tak wyglądać. Ani nie powinno to wyglądać tak na obozie, ani nie powinno tak to wyglądać w szkole. Mamy obowiązek społeczny, żeby o to zadbać.
11: Ja też jeszcze chciałam dodać, że no, wielką rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice, ponieważ my na obozie jesteśmy kilka dni z dziećmi, natomiast rodzice w domu powinni też rozmawiać z dziećmi, z dziewczynkami na ten temat i edukować, rozmawiać, że może się coś takiego wydarzyć, przygotować dziewczynkę na taką ewentualność, żeby nawet do plecaka zapakować tą podpaskę na czarną godzinę, jeśli coś by takiego miało miejsce. Natomiast my oczywiście dajemy takie wsparcie emocjonalne i psychicznej, taką bezpieczną przestrzeń dla dzieci do tego, żeby dla dziewczynek do tego, żeby czuły się dobrze, jeśli coś takiego się wydarzy, ale jednak tutaj większa rola w zakresie całościowym tego tematu jest po stronie rodziców.
7: Oczywiście, ale wiadomo, że rodzic w inny sposób podejmie się rozmowy ze swoją córką, a w zupełnie innej sytuacji jest postawiona osoba obca dziecku, czyli opiekun, na przykład kolonijny, więc jak taka osoba powinna rozmawiać z dziewczynką na ten temat?
11: Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsza jest taka dyskrecja.
7: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
5: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
7: Wracamy do rozmowy na temat konieczności szerzenia edukacji menstruacyjnej na wakacjach. Moje rozmówczynie przypominają, że ten temat wymaga odpowiedniego przygotowania.
5: Edukacja w Krakowie.
11: To bardzo ważny temat i wiemy, że dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej jest to przede wszystkim trudny temat. Ja mam też wrażenie takie, że przez to jakby niedoedukowanie dziewczynek w tym temacie zdarza się tak, że nawet przychodzą koleżanki w ich imieniu, żeby powiedzieć, że coś się dzieje, albo że ją boli brzuch, albo że po prostu dostała okres i czy ktoś może pomóc, bo wiąże się to z takim wstydem, że czasem sama taka taka dziewczynka nie potrafi przyjść i o tym powiedzieć. Więc naszą rolą podczas rozmowy przede wszystkim to jest takie wspieranie, dawanie tej bezpiecznej przestrzeni, dawanie środków higienicznych, też te pakiety higieniczne, które dostaniemy od fundacji, będziemy mogli przekazać dziewczynkom w razie takiej kryzysowej sytuacji, jak również broszury, które w bardzo przystępny sposób opisują pierwszą miesiączkę, czy nawet kolejną, jeśli jest to gdzieś tutaj początek miesiączkowania. Więc można też samemu, nawet jeśli nie chce konkretna osoba gdzieś tam do końca na ten temat aż bardzo się zagłębiać, rozmawiać, to z taką broszurą się zapoznać i wydaje mi się, że przynajmniej zabezpieczenie takiej dziewczynki na te kilka dni obozu, podczas którego to może się wydarzyć, no jest dobrym wstępem też dla rodziców do późniejszej rozmowy o tym i jakby rozwinięcia tematu.
7: Jakie treści zawarłyście w tej broszurze? Co tam znajdziemy?
8: Podstawowe informacje dotyczące rozwoju w zakresie dojrzewania płciowego. Czyli z jednej strony mamy rysunki dotyczące macicy, tak, takie podstawowe, anatomiczne. Mamy informacje o tym, ile trwa miesiączka, kiedy można spodziewać się krwawienia. Taką podstawową informację o kalendarzyku, czyli jak sobie te dni wyliczać. Informacje o tym, jakie środki higieniczne stosować, czyli też informujemy o tym, że właśnie taka dziewczynka, która zaczyna miesiączkować, najlepiej dla niej, żeby stosowała tradycyjne podpaski, bo dla niej to jest najwygodniejsza forma utrzymania higieny, też najbardziej taka komfortowa i nie wymagająca też rozmowy chociażby z ginekologiem wcześniej. Też informujemy o innych środkach higienicznych dostępnych, na przykład majtki menstruacyjne, które dla takich dziewczynek też mogłyby być komfortowym rozwiązaniem i też można by było to na jakimś dalszym etapie rozważyć. Więc taka podstawowa baza, którą ona musi dostać, żeby czuć, że to, co się dzieje z jej organizmem, jest normalne, że to, że pojawia się krwawienie, nie oznacza jakichś problemów zdrowotnych, poważnych, że to jest standard. Omawiamy też mniej więcej, ile mililitrów tej krwi traci kobieta w takim standardowym, powiedzmy, wydaniu, bo wiadomo, że każda z nas też krwawi inaczej. Ale też dajemy do zrozumienia, że wszystko to, co dzieje się w organizmie, też jest prosty komunikat związany z hormonami, że to, że mogą czuć się na przykład bardziej osłabione, właśnie nie mieć apetytu, że może ich boleć głowa albo brzuch, że to jest standard jakby też podczas tych dni i że też powinny sobie właśnie to obserwować. No i też jest informacja oczywiście o tym, o czym wspomniała Ola wcześniej, że w takich sytuacjach, jeżeli faktycznie czujemy, że same sobie z tym nie dajemy radę, to pierwszą pomocą powinien być ten rodzic w domu, który powinien ten temat zaopiekować, jeżeli faktycznie to jest w jakiś sposób niewystarczające, bo też wiemy, dzisiaj rodziny wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś, więc też często ojcowie wychowują samotnie tak córki. Są rodziny, które po prostu ze względu na swoją sytuację właśnie wewnątrz odnośnie na przykład różnych problemów alkoholowych, my też musimy jako fundacja brać takie rodziny pod uwagę, że ten kryzys po prostu wewnętrznie w rodzinie trwa i te dzieci nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane, więc też w takich sytuacjach wskazujemy, że można, jeżeli nie czujemy się z członkiem rodziny z jakiegoś względu komfortowo w takiej rozmowie, to właśnie powinniśmy się skontaktować z zaufaną panią w szkole, tak, z psychologiem, z pielęgniarką, więc wskazujemy też te osoby do kontaktu. No i też oczywiście docelowo, jeżeli mówimy ogólnie o kwestiach dorastania i też będziemy jako fundacja w tym tygodniu jeszcze na ten temat rozmawiać podczas forum zdrowia, na które się wybieramy. Odnośnie młodych dziewczynek na pewno też trzeba myśleć na jakimś etapie o wizycie u ginekologa. Wiadomo, pierwsza miesiączka to niekoniecznie musi być ten czas, żeby tych zmian biologicznych nie potęgować i tego stresu z tym związanego nie potęgować, ale jako rodzic powinniśmy mieć na pewno z tyłu głowy, że taka dziewczynka powinna się w najbliższym czasie też udać do ginekologa, nawet niekoniecznie na to pierwsze badanie ginekologiczne, tak, tylko po prostu na rozmowę, żeby oswoić ten temat, żeby też ginekolog czy ginekolożka mogli w taki rzetelny sposób zaopiekować temat czy miesiączki,
9: czy w ogóle tego, jak przebiega taka rozmowa z ginekologiem, zaznajomienie się z samym gabinetem, to już jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć odpowiednie podłoże pod dobrą profilaktykę, pod to, że dziewczynka właśnie rozumie, co dzieje się z jej ciałem, że jest pewna siebie też w tym zakresie, że wie, co robić, że jeżeli faktycznie czuje jakiś dyskomfort z różnego powodu, to też wie, do kogo może się zgłosić, że może wtedy już jawnie i pewnie bardziej konkretnie porozmawiać z rodzicem, że czuje, że coś jest nie tak, chodźmy do lekarza, tak? Myślę, że często nie zwracamy na to uwagi. Ja pamiętam, że sama powiedziałam mojej mamie, że chcę iść do ginekologa. Na zasadzie czułam po prostu taką potrzebę, żeby w wieku 16 lat po prostu do tego ginekologa pójść, bo chciałam przełamać jakby tą barierę, bo wiedziałam, że to będzie duże wydarzenie, czy pierwsze badanie ginekologiczne, że to będzie duże i stresujące dla mnie wydarzenie, więc wolałam sobie chyba to rozłożyć jako po prostu nastolatka na jakieś etapy. No i myślę, że warto też brać to pod uwagę przy właśnie tym rozwoju dzieci i młodzieży i że jako rodzic powinniśmy mieć to gdzieś z tyłu głowy, no i powinniśmy też ten rzetelny dostęp do informacji młodzieży przekazywać, żeby właśnie mogli też pomału sami zadecydować o sobie.
11: Ja też chciałam jeszcze dodać, że warto przed taką pierwszą wizytą porozmawiać z córką, czy woli iść do pani ginekolog, czy do pana ginekologa. Ja pamiętam, że mama wzięła mnie na rozmowę właśnie do pani ginekolog, jak miałam chyba 12 czy 13 lat i okazało się, że ta pani ginekolog jest moją lekarką do dzisiaj, więc nawiązała się jakaś taka relacja, że no trwa już tam ponad 20 lat i faktycznie to daje bardzo duże takie poczucie bezpieczeństwa, bo czasem dziewczynki w jakichś tam okresach swojego życia, no przechodzą wiadomo bunt, więc czasem może nawet być mamie też trudno się dogadać z córką i nawet może być ten wstyd też przed mamą, a obca osoba zupełnie z zewnątrz może okazać się czasem bardziej pomocna, bo nie ocenia, nie jest żadną stroną tutaj w tej kwestii, tylko po prostu jest takim edukatorem, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet te krępujące, które dziewczynka może wstydzić się zadać mamie.
12: Dziewczyny, myślę, że ta nasza rozmowa powinna przyjąć taką formę dziewczyńskiego, siostrzanego apelu do wszystkich pań, które są mamami, siostrami, kuzynkami, przyjaciółkami, aby właśnie otoczyły opieką, dobrym słowem i wsparciem te wszystkie młode kobietki, aby udowodnić im, że pierwsza miesiączka to nie jest wstydliwy temat, bo to w końcu naturalny etap dojrzewania.
11: Tak, ja też apeluję do wszystkich rodziców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny dzieciom, zwłaszcza przed wyjazdami. Jeśli wiemy, że mamy córkę, która zbliża się lub jest w tym wieku, gdzie ta pierwsza miesiączka może się zdarzyć, to dajmy im to wsparcie zwykłą rozmową. Wystarczy nawet kilka zdań, żeby po prostu pokazać swojej córce, że to jest zupełnie normalna rzecz, nie ma się czego bać i każda kobieta przez to przechodzi. Więc tutaj mój apel głównie jest właśnie do rodziców o tą rozmowę, bo może ona dużo zmienić przy pierwszej miesiączce, jeśli zdarzy się ona właśnie poza domem.
9: Dzisiaj myślę, że ważne jest wsparcie młodych osób, faktycznie jeszcze dużo bardziej niż kiedyś, w takim znaczeniu, że dostęp do social mediów zaburzył trochę równowagę taką też w relacjach, właśnie relacja nauczyciel-dziecko czy rodzic-dziecko. Bardzo dużo w tym obszarze się dzieje, wiemy właśnie fake newsy, mnóstwo nierzetelnych, niesprawdzonych informacji w internecie, do których dzieciaki mają dostęp. To też powoduje często jeszcze większy lęk, niepokój, jakieś złudne wyobrażenia na temat miesiączki. Tym bardziej warto w tym czasie wspierać młode kobiety w ich rozwoju, dawać dostęp do tej rzetelnej wiedzy, dawać to wsparcie, to przysłowiowe właśnie podanie ręki. Myślę, że wyjątkowo się tutaj liczy. Powinnyśmy być po prostu wzajemnie dobre dla siebie.
12: A więcej o tej akcji i działaniach fundacji przeczytacie na stronie Go Healthy Girl. A skoro mówimy już o wakacjach, to najwyższy czas, aby oficjalnie ogłosić otwarcie sezonu na bagrach. Z kąpieliska można już korzystać codziennie w godzinach od 10 do 18, a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy.
5: Czas wolny w Krakowie.
13: Aleksandra Mikolaszek w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tradycyjnie już, jak każdego roku,
14: Lato to sezon kąpielowy w Parku Bagry Wielkie. Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących skorzystać z tego rodzaju rekreacji. Jest to miejsce bardzo popularne, cieszące się sympatią mieszkańców, ale nie tylko, którzy właśnie przybywają, żeby tego rodzaju aktywności w mieście zażyć, do czego zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września. Oczywiście nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwała wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne 7 dni w tygodniu, także zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa kąpieliska, tak zwana plaża Bagry i plaża Bagry Wschód. Długość linii brzegowej plaży Bagry to 185 metrów, 117 plaża Bagry Wschód, więc rzeczywiście to jest dość obszerny teren, z którego można korzystać, który krakowianie bardzo lubią i chętnie spędzają tam czas latem, także zapraszamy serdecznie. To, co bardzo istotne, to oczywiście względy bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o to, żeby stosować się do zaleceń ratowników, do oznaczeń, które funkcjonują na kąpielisku, białej czy czerwonej flagi, i zachowania zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku. Tutaj te wszystkie zasady, które są ważne nad wodą, prosimy, żeby ich przestrzegać, respektować, tak żeby ta rekreacja przebiegała w takiej bezpiecznej, sympatycznej atmosferze. Także zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września przez 8 godzin dziennie, od 10 do 18 na kąpielisku znajdują się ratownicy, którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Parking przy kąpielisku funkcjonuje od ulicy Koziej, natomiast na Bagry można też wygodnie dojechać komunikacją miejską. Tutaj chociażby autobus linii 127 czy tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76. To przystanek Dworzec Płaszów Estakada, także zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje na temat funkcjonujących kąpielisk zawsze można znaleźć na takim ogólnym portalu skgis.gov.pl, gdzie są informacje na temat badań przeprowadzanych na kąpieliskach, temperatury wody, jej przydatności, tego, czy kąpielisko funkcjonuje. Oczywiście Bagry tutaj również na tej liście się znajdują, także zapraszamy serdecznie do korzystania z tych możliwości, jakie dają Bagry. Co też bardzo istotne, to jest to zbiornik, na którym też bardzo ważne są względy przyrodnicze, więc tam są wyznaczone strefy, po których można się poruszać, po których można pływać, natomiast bardzo ważna jest też ochrona tej strefy szuwarowej, strefy, do której nie powinno się wpływać, powinna być ona zostawiona przyrodzie, natomiast my możemy korzystać jak najbardziej z tej części wyznaczonej, do czego serdecznie zapraszamy.
12: A chociaż pogoda ostatnio miała swoje kaprysy, to na plaży na Bagrach pojawili się już pierwsi amatorzy kąpieli. O ich pierwsze wrażenia zapytał nasz reporter Przemek Taranek.
5: Z mikrofonem przez Kraków.
15: Dzisiaj spoczko, jest woda taka letnia, fajna. Tam jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
16: Dlaczego warto na Bagry wpaść?
17: Duża plaża, mało osób.
18: Blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
16: No to jest fajne.
15: Siatkówkę pograć.
16: Pan ratownik czuwa, widzę.
19: A, dzisiaj spokojnie, ludzi nie ma.
16: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś wyciągać z wody?
19: Nie, wyciągać nie, ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają. No, musisz oglądać zawsze.
16: No dobra, to co, wakacje się tu zapowiadają?
20: Tak, jest bardzo fajnie na Bagrach.
12: Przypomnę, na miejscu możecie skorzystać z dwóch plaż, z wypożyczalni sprzętu wodnego i z plenerowej siłowni. Sezon kąpielowy na Bagrach potrwa do 6 września.
5: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
5: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
3: Została ostatnia.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
1: Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Z kraju i ze świata, i w tym wypadku ze świata. Taka ciekawostka do kawy, można powtórzyć po tym zbiórze, jak się przychodzi. Proszę Państwa, 12 lat na nogach. Tak jest, proszę Państwa, Hindus, Pandalot, Dzierycich Maharaj złożył ślubowanie stania dla Boga Siwy.
2: O.
1: I oświecenia. Stoi chłop, proszę Państwa, już od 12 lat. Nie siada, nie kładzie się, nie... No, generalnie cały czas stoi.
2: Aha.
1: Ma podparcie taki w postaci takiego stolika wiszącego.
2: Aha.
1: No i proszę Państwa, nawet śpi w ten sposób, bo wierzy, że Siwa zejdzie do niego i podaruje mu oświecenie.
2: Aha.
1: Jest z tego film, proszę Państwa, i tak sobie go obejrzałem od początku do końca. I patrząc na nogi tego pana, chłop zapuścił korzenie.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Wnoszę po kolorze.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: reklama. Marian? Mm? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Została ostatnia reklama.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
6: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: W końcu wyjaśniło się, dlaczego rosyjskie wojska, które no, w pierwszych dniach specjalnej operacji wojskowej ponoć prawie zdobyły Kijów, przypomnijmy, to miało trwać 3 dni. Otóż one wycofały się spod stolicy Ukrainy.
2: No, wiemy
1: dlaczego.
2: No.
1: A sekret ten, proszę państwa, zdradził nie kto inny, jak nieoceniony, jedyny w swoim rodzaju, one and only, Aleksandr Łukaszenka, który wyjawił, że Władimir Putin zgodził się na odwrót, bo oszukali go Żydzi i Watykan.
2: A co na to masoni i cykliści, przepraszam?
0: Powstanie Rock Radia.
1: No i pytanie, co ze Szwedami, prawda?
2: No właśnie. Nie,
1: państwa,
2: to trzeba drążyć.
1: Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że historia dopowie dalszą część.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Rama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Uwaga, uwaga! Pociąg z promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
10: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
11: Ekstra sobota!
12: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Została ostatnia reklama.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
4: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne Dentamed, ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Marian, a ty komu kibicujesz?
15: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
14: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.
16: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
17: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
18: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
19: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku.
17: Newsy Rock Radia.
19: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
20: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
21: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
20: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
19: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
0: To przecież brązowy medalista mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
19: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
17: Pogoda.
19: To ma być najgorętszy dotąd weekend w tym roku. Prawie wszędzie powyżej 30 stopni, na zachodzie do 34, ale z zachodu płyną też burze i ulewy, podobnie jak wczoraj. Znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe są lokalne podtopienia i grad. Jutro też bardzo gorąca, a burze mogą już wędrować po całym kraju.
17: Rock Radio 103,8 FM.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Zostawmy na sekundę klasykę rocka, bo policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami, rozumiecie, taka kooperatywa. Wow. Tak, tak. Zatrzymali w Barcelonie 24-latka podejrzanego, proszę państwa, i teraz uwaga, o kierowanie grupą oszustów działających metodą na legendę. Mężczyzna był poszukiwany od sierpnia minionego roku i ukrywał się w różnych krajach Unii Europejskiej, jednocześnie koordynując działalność całej grupy, a według śledczych prowadził luksusowe życie za pieniądze wyłudzone głównie od osób starszych.
2: Ale poczekaj, przepraszam, ale jak to jest na legendę?
1: No jak to jak? To jest metoda, w której Ronaldo pisze ci na Messenger, że potrzebuje stówkę blikiem, ale zapewnia, że odda więcej.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Czego nie rozumiesz?
2: Przepraszam, nie no.
1: Zaraz ci pokażę.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam.

0: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Została ostatnia reklama.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Po reklamie.
13: Rock. Radio. Klasyka.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz, proszę państwa, was zaskoczę, bo będzie o piłce, ale nie o mundialu, a o tej z naszego podwórka.
2: O!
1: Karol Świderski, szanowni państwo, wielka postać, reprezentant kraju. Uwaga, Widzewie Łódź. Były gracz Panathinaikosu Ateny, między innymi za rok gry w łódzkim klubie sportowym, zainkasuje 1,5 miliona euro za sezon.
2: Jezu, poczekaj, to daje jakieś 500 000 złotych miesięcznie.
1: Na to wychodzi.
2: Ty, to prawie tyle, co szef SOR-u na warszawskim Ursynowie.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Teraz pytanie, co się bardziej opłaca?
1: No właśnie. Moim zdaniem trzeba szybko albo medycynę skończyć, to też się opłaca, no albo legitymacja partyjna. No.
2: A jak się szybko kończy medycynę?
1: Nie ma pojęcia, studiował.
0: Powstanie Rock Radia. A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
0: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeka. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
3: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Została ostatnia reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
12: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
13: Dobra, nie stracz, bo się zestrasz.
14: Powstanie na weekend w Rock Radio.
15: Jak budziliśmy Was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam Was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla Was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
16: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować.
14: Rock Radia.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, zrzekł się szef Biura Prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
10: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
16: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. Poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
17: Pogoda.
16: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym kraju.
17: Rock Radio 103,8 FM.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A teraz w Powstaniu Rock Radia historia, która udowadnia, że prawdziwa miłość łączy, a nie dzieli. Proszę Państwa, jedna z podobno najbardziej znanych bliźniaczek syjamskich, pani Carmen Andrasz, wyszła za mąż. Jak czytamy, jej siostra od samego początku gorąco wspierała ten związek.
2: No wiesz, no chyba niestety nie miała wyjścia.
0: Powstanie Rock Radia.
2: W końcu to siostra, prawda?
1: Ta,
2: no, miłość,
1: ta,
2: wiesz,
1: ta,
2: to rodzeństwo.
1: Miłość,
2: to trzeba wspierać.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
15: do mojej idę.
16: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
18: To jest
1: Rock Radio.
18: Rock Radio. Klasyka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Jeszcze taka mała ciekawostka ze świata, proszę państwa, więziennictwa. Na pewno słyszeliście o amerykańskiej tradycji ostatniego posiłku, który mogą zażyczyć sobie skazani na śmierć więźniowie. W Teksasie jednak, słuchaj, zrezygnowano z tej zasady po tym, jak skazaniec Lawrence Russell Brower zamówił steki, smażoną okrę, omlet z wołowiną, grillowane mięso, cheeseburgery, fajitas, pizzę, lody waniliowe. A po dostarczeniu mu zamówienia stwierdził, że nie jest głodny.
2: Wiesz, może przypomniała mu się matka, która zawsze mówiła, że nigdzie nie pójdzie, jak nie zje całego obiadu.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Zaświtało, wiesz o co chodzi.
1: I najlepsze jest to, że w Stanach bardzo możliwe, że to przeszło.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 tysięcy 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
14: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
15: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie konkretne hiciory Van Halen, chłopców z Placu Broni i nie tylko. A teraz czas na newsy i pogodę.
16: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęskiemu. Warto zapolować się na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę.
14: Newsy Rock Radia.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
17: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych po sesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
16: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
18: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
16: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
0: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
16: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
14: Pogoda.
16: Upalnie dziś w całym kraju. Do 30 stopni, a na zachodzie do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne w pogodzie. Z zachodu płyną burze i ulewy.
14: Rock Radio 103,8 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Wybitna klasyka rocka od Metallica, czyli Nothing Else Matters, legendarny czarny album, który zresztą podzielił wielu fanów, nie tylko Metallica, ale w ogóle fanów metalu co do tego, co tam się pojawiło i jaki kierunek w przyszłości obrał ten legendarny zespół. Ale u nas w Rock Radio my kochamy oczywiście takie kawałki i do tego stopnia, że właśnie na czarny album możecie głosować w ramach płyty tygodnia, bo już od wczorajszego wieczoru pojawiło się kolejne głosowanie pod tym kątem. Tylko uwaga, tutaj jest bardzo solidny kontrkandydat w postaci Iron Maiden i ich wybitnego albumu Fear of the Dark, który zresztą też podzielił trochę fanów na początku lat 90. pod kątem tego, w jaką stronę zmierza Iron Maiden, więc tu mamy dosyć podobne historie. Na Facebooku Rock Radia znajdźcie post z dwoma okładkami płyt i nie zwlekajcie. Namówcie też innych do wspólnej zabawy, a po 20 w niedzielę słuchamy jednej z tych płyt w całości. A, ważna też uwaga, jutro o 12 kończymy to głosowanie, wtedy zliczamy wszystkie głosy, także do dzieła. A my w Rock Radiu słuchamy teraz The Police, Synchronicity, rok 83. Piękne lata.

0: The Police i Synchronicity, czyli kawałek, który pochodzi z płyty pod tym samym tytułem. No i zresztą jest to ostatnia płyta w dorobku The Police. Oczywiście chodzi tutaj o płytę studyjną. Nie mówię tutaj o jakichś kompilacjach Greatest Hits czy coś takiego. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę usłyszycie u nas numery Lombardu, Billy Talent i nie tylko, więc pozostańcie z nami i miejcie na nas słuchu aplikację Rock Radia.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Została ostatnia reklama.

Billy Talent i Surrender. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, rodem z roku 2007, więc to już są czasy, kiedy byłem nastolatkiem. No i się słuchało takich rzeczy na różnych imprezach. Oj tak, zdecydowanie. No właśnie, nam się trochę też tutaj powoli szykuje taka pożegnalna impreza, no bo na pewno już dotarły do was te słuchy, że no coś się kończy, ale też na pewno coś się zacznie dla nas wszystkich. Na Facebooku Rock Radia znajdziecie cały czas post, który pyta was, co takie zapamiętacie najlepiej właśnie z naszej anteny. Czy będzie to muzyka, a może to będą prowadzący, a może jakiś specyficzny klimat. No, zbieramy cały czas wasze opinie w komentarzach pod tym postem i uwaga, trzy osoby, które wzruszą nas najbardziej, całą naszą redakcję, która będzie trwać tutaj do samego końca. Te komentarze zdobędą dla ich właścicieli bardzo ciekawe nagrody. Co takiego jest do zgarnięcia, możecie właśnie sprawdzić na naszym Facebooku, także zapraszam, zachęcam jak zawsze do wspólnej rozrywki, a my teraz w Rock Radio posłuchajmy Oasis All Around the World.

0: Rock Radio Klasyka Rocka The Ram Jam, czyli Black Betty z końcówki lat 70. A jeśli ktoś grał w grę Rayman Legends, no to też miał okazję usłyszeć w bardzo specyficznej przeróbce ten kawałek, ale wciąż bardzo urokliwej. Zdecydowanie. Tak samo urocze i wspaniałe będą kawałki, które usłyszycie już za chwilę. Perfect, Chumba Wamba. Będziemy sobie skakać po różnych dekadach. Obiecuję wam, że będą lata 80., 90., 70. i nie tylko. Wystarczy, że zostaniecie z Rock Radiem i z naszą aplikacją.
1: Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Została ostatnia reklama.

0: sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio.
1: Klasyka Rocka.
2: Klasyka Rocka.

0: Reklama.
1: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Marian, A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
14: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
15: Turysiek Brzeziński, po 11:00 zapuścimy sobie prawdziwą klasykę rocka od Manamu z lat 80., a teraz sprawdzamy newsy.
16: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie.
14: Rock Radia.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
17: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
16: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania warszawskiego szpitala południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrypeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej i prokurator Przemysław Nowak.
18: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
16: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie. zagrożenia dla 15 województw do alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
0: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
16: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowane na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
3: Rock Radio. Pogoda.
16: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.
3: Rock Radio 103,8 FM. Rock Radio.
10: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Rage Against the Machine i Killing in the Name. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Przecież całkiem niedawno część tego zespołu, bardzo ważna zresztą część, czyli Tom Morello, zagrał tutaj u nas w Polsce. No i był ogień, co tutaj dużo mówić. W każdym razie ja was zapraszam jeszcze na stronę rockradio.pl, a to dlatego, że tam będzie jeszcze kolejne głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Tak jest, jeszcze przed nami jedno notowanie waszej ulubionej listy przebojów. Za nami już notowanie numer 205, w którym mieliśmy na pierwszym miejscu AC/DC z kawałkiem Are You Ready? Jak to się ułoży w notowaniu numer 206, zależy jak zwykle wyłącznie od was i od tego, jak będziecie głosować przez cały tydzień. Jeszcze możecie nam wysyłać jakieś propozycje kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie rockradio.pl. No a najbliższe to ostatnie notowanie klasycznej dziesiątki w piątek po godzinie 18, więc liczę na to, że będzie tutaj niemały tłum przed radioodbiornikami i przy aplikacji Rock Radia. Ja zresztą będę miał wielką przyjemność poprowadzić dla was to 206 wydanie klasycznej dziesiątki. A my teraz w Rock Radio słuchamy Obywatela GC i wspaniałego kawałka Tak, tak, to ja.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Kawałek, którego Grzegorzowi Ciechowskiemu gratulował podobno sam Czesław Niemen. Obywatel GC, tak, tak, to ja, rok 88 w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. A już za chwilę sprawdzimy, jak panowie z Black Sabbath otwierali płytę, która przeszła do historii nie tylko rocka, ale w ogóle i heavy metalu, a nawet i popkultury, można by powiedzieć. Będzie to długi numer, ale warto przy nim zostać. Uwierzcie mi, bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
10: Mediamarkt.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radio klasyka rocka od zespołu Human, czyli Polski, rok 93, wspaniałe lata, oczywiście z perspektywy kogoś, kto wtedy miał na przykład 3 czy 4 lata. A ci, którzy liczyli się z potransformacyjnym bałaganem, pewnie trochę inaczej te czasy wspominają. Tak czy siak, warto sobie powspominać jak najbardziej takie kawałki. Też warto sobie wspomnieć o tym, co dzisiaj będzie się działo po godzinie 15, bo jak zwykle czeka na was audycja Rock Radio Poleca na Wynos. Dzisiaj jej gospodarzem będzie Kajetan Kajto Ruszczyk, czyli popularny pan od guziczków. No i to on wam będzie dzisiaj nie tylko serwował najlepszą klasykę rocka, ale też będzie serwował wam bardzo ciekawe i momentami nawet straszne książki, bo będą kryminały, thrillery, kto wie, może nawet jakiś horror. To wszystko dziś w audycji Rock Radio Poleca na Wynos. Kajto będzie wam zadawał różne pytania i trzeba będzie na nie we właściwym momencie odpowiadać na adres konkurs@rockradio.pl. Adres mailowy oczywiście, warto to sobie już teraz zapisać, ale to po 15. Teraz w Rock Radio natomiast mamy slajd My Oh My.

0: klasyka rocka do jazdy pociągiem, samochodem, a nawet i na spacery, kiedy jest piękna pogoda, ale uwaga, jest upalnie. The Doobie Brothers, Long Train Running. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. No i właśnie dzisiaj na te upały zdecydowanie uważajcie, nawadniajcie się. Czasem warto zatrzymać się w jakimś cieniu na dłuższą chwilę i z takim zatrzymywaniem się na pewno pomogą wam kawałki The Who czy Kazika. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Po reklamie.
19: To jest Rock Radio.
20: Klasyka.
19: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Wiosny cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Po reklamie.
12: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
13: Cześć, Turysiek Brzeziński. Zaraz po 12:00 wskoczą nam tu konkretne petardy od Edyty Bartosiewicz, Briana Adamsa i nie tylko. A teraz czas na newsy i pogodę.
14: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny.
12: Rock Radia.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
15: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
14: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
16: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
14: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
17: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
14: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
14: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni, a około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.
12: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
18: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Jak dobrze wiadomo, czas to pieniądz, a także czas nie kaktus, czy tam inna pewna część, która się z tym słowem może kojarzyć. W każdym razie w tym wypadku na pewno chodzi o piękną klasykę rocka. Pink Floyd i Time, czyli wycinek z doskonałego albumu The Dark Side of the Moon. Jest rock radio i jest klasyka rocka. A teraz nieco zmieniając temat, to mam taką informację niemalże z ostatniej chwili. Otóż wczoraj panowie z Acid Drinkers ogłosili, że tego lata zagrają na pewno dwa koncerty podczas męskiego grania. No i będzie to 31 lipca we Wrocławiu, a także 22 sierpnia w Warszawie. Ciekaw jestem, czy dołożą jeszcze może jakieś kolejne daty, kto wie, może trzeba namówić, a może trzeba po prostu czekać cierpliwie. Podobno wejściówki na festiwal znikają błyskawicznie, więc jeśli chcecie zobaczyć legendę polskiego metalu na żywo, to warto chyba jednak szybciej podjąć tę decyzję. My w Rock Radio teraz wracamy do klasyki rocka i gramy Mysłowic, też legenda polskiego rocka, scenariusz dla moich sąsiadów.

0: Klasyka od Mysłowic z lat 90., czyli scenariusz dla moich sąsiadów. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Za chwilę posłuchamy sobie Skorpionsów czy Breakoutu, a za kilka minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec. Kogo gitarę dzisiaj sobie sprawdzimy? Przekonacie się zostając z nami i mając na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed, ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
15: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Została ostatnia reklama.
18: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: W Rock Radio Breakout i Pomaluj moje sny, a teraz zaglądamy do czyjegoś futerału, no i sprawdzamy, jaka tam kryje się gitara.
1: Wiosło i piec
2: w Rock Radio.
0: Tym razem przyjrzymy się gitarze, która wygląda i brzmi jak żadna inna na świecie. Raz, że została zrobiona na zamówienie, potem została rozwalona i przebudowana, a dwa, że obsługuje ją koleś odpowiedzialny za takie riffy. Mowa oczywiście o Tomie Morello, gitarzyście Rage Against the Machine i Audioslave, no i o jego gitarze o wdzięcznej nazwie Arm the Homeless, co można przetłumaczyć jako uzbroić bezdomnych, i to jest gitara jedyna w swoim rodzaju. Zaraz po przeprowadzce do Los Angeles Tom potrzebował wiosła, które sprostałoby jego wyobraźni co do brzmienia. Był rok 87, gdy udał się do jednego ze sklepów z instrumentami, w którym konstruowano gitary na specjalne zamówienie. Bazą był Fender Stratocaster, ale gryf, mostek i co najważniejsze, przetworniki były zaczerpnięte z innych modeli. Gdy Tom Morello zagrał na swoim wiośle po raz pierwszy, uznał, że jest do niczego. Jak sam mówił, wszystko w tej gitarze było okropne i nic mu nie odpowiadało. I tak na przestrzeni 2 lat od zakupu gitary nieustannie ją modyfikował i wymieniał, co tylko się dało. Ostatecznie Tom doszedł do wniosku, że sedno gry na Arm the Homeless tkwi nie w tym, jak wiosło jest skonstruowane, a w tym, jak się na nim gra. Kiedy tylko Tom odkrył ten sekret, gitara stała się jego ulubionym współpracownikiem. I mimo że minęło już ponad 30 lat, odkąd nabył Arm the Homeless, wciąż jej używa w studiu i na koncertach.
1: Wiosło i piec.

0: Jeden z kawałków Talking Heads, do których wracam najchętniej. Road to Nowhere, rok 85 w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Za chwilę z kolei przeniesiemy się do początku lat 90. dzięki Jamowi, a później do końcówki lat 60. dzięki Creedence Clearwater Revival. Także wiele dobroci z różnych dekad tutaj na Was czeka w Rock Radio. Zostańcie z nami.
1: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
9: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
8: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
9: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
8: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
17: Została ostatnia reklama.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama. Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
7: Po reklamie.
8: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
9: Turyś jak Brzeziński po 13 w waszych głośnikach zagoszczą George Harrison, Hey, U2 i wielu innych. A teraz pora na newsy i pogodę.
10: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt.
8: Rock Radia.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załęskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
10: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
8: Pogoda.
10: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
8: Rock Radio 103,8 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Rock Radio Youtu i piękny kawałek z początku lat 90., czyli One, wspaniała klasyka rocka pod to sobotnie popołudnie. Natomiast pewnie już pomału tam myślicie, co będziecie robić w poniedziałek, po weekendzie. Ja wiem, że niektórzy chcą o tym zapomnieć, ale trzeba brać też pod uwagę, że wróci na przykład konkurs Rock'n'Rollowiec Dnia i w przyszłym tygodniu będzie jeszcze szansa zdobyć jakieś konkretne fanty od Rock Radia. Co takiego dla was przyszykujemy? Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie warto przypomnieć sobie właśnie jakieś swoje rock'n'rollowe historie, te najbardziej przypołowe. Mogą to być też oczywiście tak zwane cudzesy, czyli coś, co podpatrzyliście, podsłyszeliście u innych. Warto sobie o tym przypominać, no i zadzwonić później pod numer 22244066 lub nagrać wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia. Przypominam, bawimy się od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Wtedy będzie poszukiwany rock'n'rollowiec dnia. A my słuchamy teraz oczywiście rock'n'rolla w Rock Radio. The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Rock Radio najlepsza klasyka rocka od The Pretenders, czyli Don't Get Me Wrong z roku 86 i jeszcze w latach 80 sobie trochę posiedzimy. Gunsi przypomną nam jeden ze swoich najważniejszych punktów na każdym koncercie. Ostatnio w Polsce też oczywiście go dowieźli. Także warto zostać z nami i mieć na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

The Clash i Train in Vain. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ja przypominam o tym, że na Facebooku Rock Radia cały czas trwa głosowanie na płytę tygodnia. No i nasze propozycje na ten weekend to Metallica i Czarny Album, a także Fear of the Dark, Iron Maiden. Także dwie naprawdę konkretne metalowe propozycje na ten weekend dla Was mamy. No i od Was tylko zależy, czego to posłuchamy sobie jutro po godzinie 20:00. W całości od deski do deski z różnymi ciekawostkami. Będę miał wielką przyjemność przygotować to dla Was, ale pamiętajcie, że to głosowanie kończy się już jutro o godzinie 12:00, więc czym prędzej wybierajcie się na Facebooka Rock Radia, odnajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i namówcie też innych do wspólnej zabawy. Pamiętajcie, że to jest przedostatnia płyta tygodnia. Także liczę na to, że będziemy tutaj tłumnie, no i będziemy wspólnie słuchać któregoś z tych wspaniałych albumów. Więcej na Facebooku Rock Radia, a my wracamy teraz do klasyki rocka od Republiki. Kawałek ma bardzo prosty tekst, ale jakże treściwy. Zapytaj mnie, czy cię kocham.

0: No i to są najprawdziwsze oryginały The Rolling Stones i Painted Black, rok 66. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, ale u nas przecież są same oryginały od Garbage, Phila Collinsa i nie tylko. Wystarczy, że zostaniecie z Rock Radiem i usłyszycie to wszystko już za chwilę.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
10: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Rock.
19: Radio.
20: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
11: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
12: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14 zapuścimy sobie konkretne klasyki od T-Love, Accept, Lurida i nie tylko, ale wcześniej sprawdzamy newsy i pogodę.
13: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga, jednak nad wodę mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć.
11: Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
14: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
15: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
13: Opowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
16: Kąpieliska nad jeziorem Zagrzeńskim,
0: czy to w Syrocku Miejskie Kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
13: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
13: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.
16: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
11: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Jest klasyka rocka. Cudownie też na pewno dzisiaj będzie po godzinie 15, kiedy się odezwie do Was Kajetan Kajtoruszczyk, czyli pan od guziczków, który poprowadzi dla Was audycję Rock Radio Poleca na Wynos. I oprócz świetnej klasyki rocka, to właśnie na ten wynos będziecie mogli złapać jakąś ciekawą książkę. Najpewniej kryminały, thrillery, a kto wie, może coś jeszcze. Warto słuchać uważnie, co będzie się działo po godzinie 15 i warto sobie też zapisać adres mailowy konkurs@rockradio.pl, bo gdy Kajetan będzie Wam zadawał najróżniejsze pytania dotyczące właśnie książek albo może i innych spraw, to trzeba będzie błyskawicznie odpowiadać właśnie na ten wskazany adres. Odpowiadać poprawnie oczywiście i co tam jeszcze Kajto Wam doda, no bo może, nie wiem, będzie chciał wiedzieć, w jakich skarpetkach akurat siedzicie. No, kto wie, co tam będzie się działo po godzinie 15, ja na pewno zachęcam i zapraszam, ale teraz też jeszcze nigdzie się nie rozchodźcie, bo mamy tutaj klasykę rocka od The Kinks, You Really Got Me.

0: Rock Radio, wystrzałowa klasyka rocka od The Kinks z roku 64, czyli You Really Got Me, kawałek, który też przerobił kiedyś zespół Van Halen i tę wersję też warto sprawdzić. A my za chwilę jeszcze posłuchamy Toma Pettiego, Metalliki i więcej świetnej rockowej muzyki. To wam obiecuję, więc pozostańcie cały czas z Rock Radiem.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to, mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
16: Została ostatnia reklama.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, tym razem z lat 90. to Metallica i Until It Sleeps, czyli album Load, który w momencie premiery wywołał spore kontrowersje, jeszcze większe niż czarny album, ale dziś fani zespołu i w ogóle fani muzyki rockowej czy metalowej dużo łaskawiej odnoszą się właśnie do tej płyty, która zresztą wydana została 30 lat temu. Ależ ten czas szybko leci. Też szybko leci czas, jeżeli chodzi o głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo ledwie wczoraj mieliśmy notowanie numer 205, a przed nami 206, ostatnie notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów. Na stronie rockradio.pl już niebawem pojawi się 50 propozycji kawałków, na które będziecie mogli głosować i według tego, jak właśnie zagłosujecie przez cały tydzień, w piątek po godzinie 18 będziemy odkrywać karty i będziemy sprawdzać, co kryje się na miejscach od 10 do 1. Nie może was tu zabraknąć. Zbierzmy się jak największym tłumem, no i uświetnijmy wszyscy obecnością klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Piątek po godzinie 18. To przypominam, a teraz mamy tutaj oddział zamknięty. Andzia i ja.

0: Czy ja już kiedyś mówiłem, że płyta The Dark Side of the Moon to jest jedna z moich ulubionych płyt? A nawet jeśli to mówiłem, to co z tego? Powtórzę, to jest jedna z moich ulubionych płyt wszechczasów. Teraz słuchaliśmy Money i tym kawałkiem się z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Jestem z wami jutro od godziny 10, a po 15 odzywa się do was Kajetan Kajtoruszczyk w audycji Rock Radio Poleca na Wynos. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.
1: Reklama. Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travisto Fast i Travisto
10: Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Została ostatnia reklama.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: To jest
17: Rock Radio.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
5: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.
10: Rock Radio poleca na wynos.
11: Na wynos.
12: No dzień dobry, moi drodzy. 3, 2, 1, zaczynamy nasze sobotnie spotkanie w programie Rock Radio poleca na wynos. No, jak w każdy weekend, będzie się działo u nas sporo. Zresztą dobrze o tym wiecie, jeśli słuchacie nas nie od dziś. Za chwilkę rozrysujemy sobie cały nasz plan na naszym grafie, ale wcześniej godzina 15 i najważniejsze newsy w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, witam. I zapraszam.
13: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt.
10: Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
14: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
13: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
15: Powiedziałeś
11: zdarzą się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
13: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
13: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.
10: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Easy, moi drodzy, easy. No w końcu mamy sobotę. Klasyka rocka od grupy Faith No More w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Dzień dobry, cześć i czołem, szanowni państwo. To jest ten moment, kiedy wypada się raz jeszcze przywitać z najlepszą słuchalnością w eterze, pokłonić się wam, no i postarać się zrobić dobre wrażenie, abyście mieli ochotę zostać z Rock Radiem na dużo, dużo dłużej. A nie będę ukrywał, opłaca wam się. W sensie, nie dzięki mnie, broń Boże, Jezus Maria. W Rock Radiu w weekend plan atrakcji jest rozpasiony niczym Jabba w Gwiezdnych Wojnach. Aż sześć wspaniałych, niezawodnych, pachnących nowością nagród mam dziś ze sobą w studiu. No i do godziny 20 obiecuję, że z przyjemnością wam rozdam. No będzie się trzeba nieco wysilić, bo za darmo to nawet w mordę ostatnio nie można zarobić, ale spokojnie, kochani, przy sobocie nie będziemy sobie tutaj jakiejś fizyki kwantowej uskuteczniali, bez przesady. Tak więc, moi drodzy, przecinamy naszą wstęgę i zaczynamy. Wspólnie sobota na bank będzie dużo, dużo przyjemniejsza, bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Born to be Wild. Z piskiem opon ruszamy w naszą podróż z najlepszą klasyką rocka w tle. Fajnie, że jesteście z nami. Tu Rock Radio. Odjazd!

Rock Radio dźwięki, które pozna każdy, komu rock and roll płynie w żyłach. No i nie tylko rock and roll, ale o tym lepiej nie mówić. Steppenwolf, Born to be Wild. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i tak ma być, moi drodzy. Koniec, kropka. Aerosmith i Kaśka Nosowska. Tego posłuchamy sobie dosłownie za moment, a następnie pierwsza szansa na zgarnięcie dziś nagrody od Rock Radia.

0: No więc myślę, że nie muszę przypominać, co wypada zrobić. No zostać z Rock Radiem. A, no to czyli przypomniałem. Ale trudno, no to zostańcie. Tu Rock Radio.
1: Reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
9: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
13: Została ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są...

0: 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

Słabość do głosu pani Kasi Nosowskiej mam, miałem i będę miał. Tu nie zmieni się nic. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć w sobotnie popołudnie z Rock Radiem, no bo o polskiej muzyce pamiętać trzeba i koniec kropka, moi drodzy. Dobrze, zgodnie z obietnicą czas rozpocząć nasze dzisiejsze rozdawnictwo. Nagród jest cały wór, więc będzie w czym wybierać. Na pierwszy ogień, kochani, idzie kapitalny, bardzo klimatyczny kryminał z polskim rodowodem, no bo autorstwa dobrze znanego Marka Stellara, zatytułowany Przeprawa. Zima, Świnoujście, zmrożony Bałtyk nagle wyrzuca na brzeg ciało nagiej kobiety. Sprawą zajmuje się aspirant Małgorzata Podrzycka, znana jako Margarita, która po latach nieobecności wróciła w swoje rodzinne strony. No i z biegiem czasu okazuje się, że klucz do rozwiązania tej kryminalnej zagadki może leżeć w jej osobistych wspomnieniach z lat dzieciństwa. Dużo akcji, dużo mroku, dużo emocji i psychologii w zasadzie, no ale autor Marek Stellar niejednokrotnie udowodnił, że zna się na rzeczy. Tak więc, kochani, jeśli macie ochotę zagłębić się w właśnie tę książkę, no to proszę bardzo, za moment może trafić w wasze ręce, ale najpierw, jak zawsze, trzeba zmierzyć się z pytaniem konkursowym, które dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, skupiamy się, ile książek ma na swoim koncie autor Marek Stellar? A mówiłem, nie będziemy się przemęczać przecież w weekend. Do odpowiedzi, jak zawsze, dołączcie proszę kreatywne, bardzo przekonujące uzasadnienie, dlaczego akurat do ciebie powinna trafić książka Przeprawa Marka Stellara. No i wszystko w pakiecie wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No, gra jest warta świeczki, więc kochani, nie czekajcie, bo jeszcze ktoś was weźmie i wyprzedzi. Iggy Pop już teraz, no bo jak jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Gramy.

0: No nie wypada się w radiu powtarzać, ale naprawdę, moim zdaniem jeden z najlepszych wokali w historii. Klasyka rocka od grupy Journey w Rock Radio łączy nas, klasyka rocka, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No dlatego za moment będzie jej jeszcze więcej. A co? Mamy gest, wszystko dla was. Texas i Jefferson Airplane to nasze najbliższe minuty w Rock Radio, także nigdzie nie odchodźcie, bo po prostu nie opłaca się. Rock Radio!
1: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Uwaga, super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dolerła, bo niskie ceny ma.
19: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
22: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: taniutki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
6: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Po reklamie.
9: Rock Radio poleca na wynos.
10: Na wynos.
11: Tu Rock Radio, dojeżdżamy właśnie do godziny 16, co oznacza, że czas się na moment zatrzymać i posłuchać, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie. Newsy Rock Radia już teraz. Zapraszamy. Dzień dobry.
12: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami.
9: Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
13: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
12: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów. Powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona. Personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na mundialu. I to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich mistrzostw świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
9: Pogoda.
12: Dziś w całej Polsce upalnie, od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.
9: Rock Radio 103,8 FM.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

numer, który potrafi postawić człowieka na nogi. Robert Palmer, Bad Case of Loving You. No, dla mnie tempo jest tutaj idealne. Tu Rock Radio, no i teraz korzystając z tego, że lampka nad mikrofonem świeci mi się na czerwono, śpieszę przypomnieć, że mimo różnych okoliczności, które nas wszystkich czekają, ten weekend również zakończymy z wysokiego C, bo jutro po godzinie 20 odpalamy kolejną płytę tygodnia. No coś, co bardzo polubiliście w Rock Radio. Płytę tygodnia, czyli album klasyki rocka, który gramy dla was w całości, bez żadnej ściemy, od deski do deski. A jaki to jest album?

Coś czuję, że walka będzie bardzo zacięta w tym tygodniu, ale dobrze, o to chodzi. Płyta tygodnia już jutro po godzinie 20:00. Zapraszam w imieniu kolegi Ryśka Brzezińskiego. A teraz król polskiej gitary elektrycznej, pan Jan Borysewicz, Lady Punk. No i to jest właśnie Rock Radio, dom najlepszej klasyki rocka. Odpalamy.

0: Rock Radio Polska Klasyka Rocka z najwyższej półki. Zamki na piasku, no i oczywiście Lady Punk, bo łączy nas klasyka rocka. A to jest po prostu słuszna koncepcja. Sobotnie popołudnie trwa nam w najlepsze. Za chwilę kolejna szansa na zgarnięcie nagrody od Rock Radia. Jest ich dzisiaj sporo, no więc trzeba odpalać, nie ma co zamulać. Koniecznie bądźcie z nami. A po drodze zagram wam jeszcze T-Love i AC/DC między innymi. Tu Rock Radio. Fajnie, że jesteście z nami.
1: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa

0: Masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Została ostatnia reklama.

Back in Black, czyli niezawodne AC/DC w sobotnie popołudnie z Rock Radiem. No, numer do odgadnięcia po tak zwanej jednej nutce. Dobrze, moi drodzy, obiecałem, więc słowa dotrzymuję. Czas na kolejną rozgrywkę o nagrody w Rock Radiu, a tym razem stawką jest, no, kolejny kapitalny kryminał, ale tym razem autorstwa znanego i lubianego Marcela Mossa, zatytułowany Ego. Jest to jego najnowsze dzieło, będące przy okazji drugim tomem cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard. W Bolesławcu odnalezione zostaje ciało młodej kobiety, na której ktoś wyrył literę R. Co ciekawe, taki sam znak przed laty zostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Ronald Zydar, znany jako Raptor. Zostawiał, no bo siedzi w więzieniu od 10 lat. No i tu rodzi się pytanie, czy mamy do czynienia z naśladowcą. A może to tylko przypadek. Błażej Heller i Malwina Zygard, będąca przy okazji córką wspomnianego Raptora, podejmują rękawice, aby rozwiązać tę tajemniczą zagadkę. Jak zawsze, jest mrocznie, jest ciekawie, jest zagmatwanie, czyli tak, jak po prostu powinno być w dobrym, klasowym thrillerze. Komu, książkę Ego Marcela Mossa, no bo idę do domu. Nie no, żartuję, jeszcze nie idę, ale nagrodę wręczyć trzeba. Wystarczy, że odpowiecie na moje pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, jaki tytuł nosi pierwszy tom z Błażejem Hellerem i Malwiną Zygard w rolach głównych? Odpowiedź oraz uzasadnienie, dlaczego to właśnie tobie powinniśmy wysłać książkę Ego Marcela Mossa, wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. A do skrobania maila zagram wam numer legendę Soldier of Fortune od sami wiecie kogo. Już teraz w Rock Radio gramy.

0: Ruch Radio Blondie, Maria. No a dla kolegów po prostu Maryśka. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Jak sami słyszycie, nie zwalniamy tempa w sobotnie popołudnie. U nas nie ma szans na żadną nudę, co to, to nie, szanowni państwo. Def Leppard i Joan Jett już w pogotowiu, jeżeli chodzi o nasze muzyczne menu. No więc jeśli potrzebujecie jeszcze więcej pozytywnego doładowania, to plan jest prosty. Zostać z Rock Radiem na dużo dłużej.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
16: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
15: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
16: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
15: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
1: Po reklamie.
8: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Po reklamie.
10: Rock Radio poleca na wynos.
11: Na wynos.
12: Sobotnie popołudnie z Rock Radiem trwa i trwa mać. Dobijamy właśnie do godziny 17. Za chwilę odpalimy sobie kolejny konkurs, no bo kolejne nagrody od Rock Radia czekają, aby ruszyć w waszą stronę. Ale wcześniej godzina 17 i najważniejsze informacje w Rock Radiu. Zapraszamy.
13: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu.
10: Newsy Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załańskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
14: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
13: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
15: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
13: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
15: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
13: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przenosi efekty w pracy.
10: Pogoda.
13: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu, lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco, od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
10: Rock Radio 103,8 FM.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

co jej siostra lata temu, 22-letniej dziewczyny. Na zdjęciu poszukiwanej Nina dostrzega w odbiciu osobę, która łudząco przypomina właśnie jej siostrę Maję. Dziennikarka postanawia opisać tę sprawę, mając przy okazji nadzieję, że tajemnica jej siostry wreszcie się rozwiąże po tylu latach. Jeśli mroczny, gęsty, a momentami wilgotny klimat to jest coś, co lubicie, to nie zastanawiajcie się ani przez moment, zawalczcie o właśnie tę książkę. Wystarczy, że prawidłowo odpowiecie na moje pytanie konkursowe, które brzmi, skupiamy się, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi poprzednia książka Przemysława Piotrowskiego. Odpowiedź oraz oczywiście, jak zawsze, uzasadnienie, kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na wygraną i zgarnięcie książki W ciemnym, głodnym lesie Przemysława Piotrowskiego właśnie, podrzucajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Pamiętajcie, moi drodzy, kreatywność jest tutaj kluczem. A teraz Toto, jeden z najlepszych utworów w historii. Moim zdaniem nie tylko klasyki rocka. Wchodzimy w to kultowe intro już teraz. Tu Rock Radio.

0: No ale takie numery do usłyszenia właśnie tutaj, u nas, w Rock Radio. Za chwilę wrzucimy sobie delikatnie na luz z grupą 38 Special, a następnie następna nagroda. Tak, tak. Dziś ten nasz worek uciech jest naprawdę wypchany, jest wam co rozdawać, więc zachęcam wszystkich po prostu do pozostania z nami, bo to się wszystkim opłaca. Sobota z nagrodą? No brzmi jak plan.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Została ostatnia reklama.
17: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: Po reklamie.
6: Rock Radio. Klasyka rocka.

Wizytówka szanownego rodzeństwa z Manchesteru. Oasis, Wonderwall, jest rock radio, jest klasyka rocka. No nie będę ściemniał, że był czas, kiedy ten numer jakoś nie wzbudzał we mnie zbytnio pozytywnych emocji. W sumie nie wiem dlaczego, ale po wsłuchaniu się coś się w głowie przestawiło i dziś dałbym się za niego pokroić. Dobrze, moi drodzy, rock radio poleca na wynos, trwa w najlepsze. No a skoro poleca na wynos, no to czas znowu dać wam coś na wynos. Tyle i aż tyle. Tak jest, kochani, kolejna nagroda jest już w blokach startowych. Czeka na chętnych, którzy przygarną ją do swojego domu. No a jest nią książka, którą mieliście już okazję od nas wygrać, ale zapytań o nią ostatnio było tak dużo, że postanowiliśmy tutaj wspólnie w redakcji znowu wrzucić ją wam na stół. Mowa o najnowszym thrillerze kryminalnym autorstwa cenionego Grzegorza Brudnika, zatytułowany Alfa. Czwarty tom z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, który no zdążył odejść z policji, sprzedał dom i wyprowadził się na malownicze Mazury. Wszystko układało się okej, aż do momentu, kiedy na jeziorze Niegocin znaleziono jacht, a na nim ciało młodego chłopaka z kulą w głowie. Samobójstwo? No, to byłoby po prostu za proste. Szczególnie, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody chłopak. Nasz bohater znowu podejmuje rękawice i postanawia zagłębić się w tę tajemniczą sprawę. No a fanów Rafała Lichego przekonywać o jakości tej pozycji nie muszę, ale tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tym bohaterem, już tak. Także naprawdę jest to, kochani, kawał dobrego, zawiłego niekiedy kryminału, no który na bank was nie zawiedzie. Odpowiedzcie prawidłowo na moje pytanie konkursowe, no i książka Alfa Grzegorza Brudnika będzie wasza. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, jaki tytuł nosi trzecia książka autorstwa Grzegorza Brudnika? Prosto, łatwo i przyjemnie. Mały research. I gotowe. No właśnie, przypominam, że do prawidłowej, mam nadzieję, odpowiedzi koniecznie musicie dołączyć kreatywne uzasadnienie, że to właśnie wy zasługujecie na wygraną w naszym konkursie i wszystko w pakiecie wysyłajcie mailem na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Życzę powodzenia i wam gram. Kiss, God gave rock and roll to you. Kawał dobrej klasyki rocka. No i przy okazji bardzo dziękujemy, panie Godzie.

0: To jest numer, który nawet przy minus 15 w styczniu potrafi wywołać ciepłe lato w człowieku. Phil Collins i Philip Bailey, Easy Lover, obowiązkowy must have w podróży samochodem. Skrojony wręcz pod to. Turok Radio, na szczęście lato już tuż, tuż, no bo jutro pierwszy dzień astronomicznego lata, kochani, nareszcie. Dojechaliśmy. Urszula i Aerosmith też dojechali, ale do Rock Radia i zagrają dla was dosłownie za moment. Także, kochani, nigdzie nie odchodźcie, bo łączy nas klasyka rocka. Zostańcie z nami na dłużej. Rock Radio! Rock Radio!
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak! Wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Po reklamie.
8: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero Mirinda i 7-Up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.
11: Rock Radio poleca na wynos.
12: Na wynos.
13: No i pięknie, wespół w zespół z najlepszymi słuchaczami w eterze i najlepszą klasyką rocka w Rock Radio. Docieramy właśnie do godziny 18. Za chwilę będę miał dla was propozycję, jak możecie urozmaicić sobie ten trwający w najlepsze weekend, ale wcześniej kolejna porcja najważniejszych informacji. Newsy Rock Radia już teraz. Zapraszamy.
14: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu.
11: Rock Radia.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
15: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
14: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To 6 rano polskiego czasu.
11: Pogoda.
14: W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu, do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na wybrzeżu.
11: Rock Radio

Kapitalny tekst ma ten numer. No, myślę, że wszyscy, a przynajmniej większość, którzy byli albo są w związkach, znajdą w tym numerze sporo analogii. Hej i zazdrość w sobotnie późne już popołudnie z Rock Radiem. No właśnie, jeśli nie macie jeszcze planów na jutrzejszy wieczór, to my w programie Rock Radio Poleca na Wynos staramy się wam pomóc po prostu w urozmaiceniu sobie czasu wolnego, a dobrym na to pomysłem jest, jak zawsze, po prostu wypad na stand-up. Dobrze wiecie, że w Rock Radio, jako chyba jedyna stacja w kraju, od wielu, wielu lat staramy się rozbudzać w was ciekawość, no i może później miłość do tego typu komedii. Dlatego regularnie zapraszamy was do krakowskiego pubu 103,8 FM, gdzie regularnie właśnie odbywają się stand-upowe wydarzenia z serii Comedy Lab. No i jutro właśnie wieczorem o godzinie 18 kolejny taki event, kolejny open mic, no czyli format, na którym debiutują nowe twarze świata komedii, ale nie tylko, bo często takiego open mic'a wykorzystują również znani komicy, którzy akurat testują swój nowy materiał przed wyruszeniem z nim w Polskę. Na open mic'u zawsze dzieje się sporo i spontanicznie, więc no moi drodzy, macie ochotę się po prostu wyśmiać przed kolejnym tygodniem zmagań z rzeczywistością, to z ręką na sercu polecamy wam wydarzenia z serii Comedy Lab. Kto z Krakowa, kto z okolic Krakowa, albo ktoś, kto na przykład akurat będzie w niedzielę, jutro w dawnej stolicy Polski, niech koniecznie wpada. Pub 103,8 FM, no i open mic już jutro wieczorem o godzinie 18. A jeżeli jutro wam nie pasuje, to nic straconego, kochani. Eventów jest tam cała masa. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Pat Benatar, pogadaliśmy? No to podkręćmy sobie teraz nieco tempo najlepszą klasyką rocka. Tu Rock Radio, gramy dalej.

R.E.M. Losing My Religion. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Za chwilę grupa Marillion z kapitalnym kawałkiem, który tylko my mamy przyjemność dla was grać w eterze. Inni, nie wiem, boją się, albo co gorsza, nie znają tego numeru. Cóż, no to jest już akurat ich problem. U nas jest na szczęście różnorodnie. Zostańcie i przekonajcie się na własne uszy. Po prostu. Tu rock radio.

0: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Po reklamie.
18: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Rock Radio Dorsi, Light My Fire, klasa sama w sobie. No ale to Rock Radio, gramy dla Was tylko najlepszą klasykę rocka i bardzo się z tego powodu cieszymy. No a w weekend również prowadzimy tak zwane rozdawnictwo nagród. I to też na poziomie te nagrody są. Czas znowu zajrzeć do naszego wora i wyłowić dla Was kolejny fant, który za moment będziecie mogli od nas zgarnąć. Co powiecie na Maxa Czornyja? No, proszę bardzo, mówiłem, że na poziomie. Będzie to książka Czas Rezurekcji, czyli drugi tom serii o bracie Hektorze i komisarz Sarze Adam. Tym razem brat Hektor na zlecenie arcybiskupa wyrusza do położonego w Małopolsce klasztoru misterystów. Nie pomyliłem się. Ma tam zbadać sprawę brutalnej śmierci jednego z mnichów. No i z biegiem czasu okazuje się, że odpowiedzi na zagadkę trzeba szukać nie tylko w tajemniczej przeszłości ofiary, ale i w świecie zjawisk nadprzyrodzonych. No, kto jak kto, ale Max Czornyj zna przepis na zadowolenie praktycznie każdego czytelnika, więc jeśli brakuje Wam ostatnio dobrego tytułu kryminalnego, to Czas Rezurekcji jest bezapelacyjnie świetnym wyborem. No więc kochani, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa, kto chce zgarnąć właśnie tę książkę, no to musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe i do odpowiedzi dołączyć kreatywne uzasadnienie, dlaczego akurat Ty powinieneś albo powinnaś otrzymać od nas w sobotę nagrodę. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, uwaga, z jakiego miasta pochodzi autor Max Czornyj? No, tak jak obiecywałem, nie będziemy się dziś męczyli. Ale nagrody są zacne, więc po prostu piszcie na konkurs@rockradio.pl. No i jak zawsze, powodzenia!

0: Wrok Radio szybka lekcja geografii przeprowadzona przez samą panią Beatę Kozidrak i grupę Bajm. Nie ma wody na pustyni. No niestety, nie ma. Jak będziecie na pustyni i zobaczycie na przykład basen, to na bank Fata Morgana. Tu Rock Radio, gramy dla was klasykę rocka, a przed godziną 19 posłuchamy sobie wspólnie jeszcze między innymi AC/DC i kultowego dla naszego narodu kultu. Dlaczego? No bo łączy nas klasyka rocka. Bardzo dobrze, piąteczka z plusem.
1: Reklama. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Została ostatnia reklama.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i trawisz to.
20: Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
23: To jest Rock Radio.
24: Klasyka.
23: Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
16: Rock Radio poleca na wynos.
17: Na wynos.
18: Tu Rock Radio, na zegarach właśnie wybija nam godzina 19, sobotni wieczór, mówi nam ahoj, ahoj. No więc kochani, zacznijmy go tym, co w Rock Radio lubimy najbardziej, czyli klasykę rocka. A w tym przypadku z Nadwisły. T-Love, no to kochani, one to frustru, lecimy dalej. Aha, no właśnie, mam jeszcze jedną nagrodę do rozdania, więc bądźcie czujni, za moment kolejna rozdawka, kolejny konkurs. Gramy, dobry wieczór.

Wróg Radio Goo Goo Dolls i Iris, jedna z najlepszych rockowych ballad w historii. No powtarzam wam to już chyba do pożygu, ale to po prostu czysta prawda. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tu Rock Radio, wchodzimy wspólnie powoli w sobotni wieczór, więc czas na ostatnią dziś rozgrywkę o nagrody. Na deser, kochani, zostawiłem dla was kolejny warty uwagi kryminał z naszego rodzimego podwórka, Zaginiona, autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Historia, słuchajcie, przenosi nas do kamienicy w Ożarowie Mazowieckim, w której od lat narasta konflikt sąsiedzki. Starsze małżeństwo Stanisławskich ciągle narzeka i zgłasza na policję uciążliwe zachowania jednego z lokatorów, Feliksa Obraniaka. Pewnego dnia pani Stanisława nagle znika bez śladu, a podejrzenia oczywiście automatycznie padają na uciążliwego lokatora Obraniaka. Ta sprawa jednak pokazuje, że niestety często najprostsze rozwiązania nie są tymi właściwymi i tylko mącą nam wszystkim w głowie. Macie ochotę zagłębić się w sam środek sąsiedzkiej wojenki? No to 3, 2, 1, bierzemy się, kochani, za konkurs. Odpowiedzcie prawidłowo na moje pytanie konkursowe oraz kreatywnie przekonajcie nas, że to właśnie wy zasługujecie na książkę Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego, no i może właśnie ta książka będzie niebawem wasza. Gotowi? No to lecimy z pytaniem. Uwaga, uwaga. Z jakiej dziedziny naukowej autor Grzegorz Gołębiowski uzyskał tytuł doktora habilitowanego? Odpowiedź oraz wspomniane uzasadnienie wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Pamiętajcie, moi drodzy, kreatywność w uzasadnieniu jest kluczem. Perfekt, już nam się rozpędza. No więc ja zamykam mikrofon, a wy robicie dużo, dużo głośniej.

0: Kosmiczna klasyka rocka, pan David Bowie i Space Oddity w Rock Radiu. Outro bezapelacyjnie niepowtarzalne. The Cure i Boston, kolejne dowody na to, że tylko u nas usłyszycie najlepszą klasykę rocka już dosłownie za moment. Nigdzie nie odchodźcie, bo satysfakcję muzyczną macie z Rock Radiem, jak w banku.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
10: Została ostatnia reklama.

Grupa Boston, More Than a Feeling, rocznik 76, no a wciąż na czasie. Tu Rock Radio, nasze sobotnie spotkanie powoli zmierza ku końcowi, ale zanim się pożegnamy, no to śpieszę zakomunikować, że jeżeli w tygodniu mieliście na przykład ręce pełne roboty i późnymi wieczorami nie mogliście być z nami, no to dziś po godzinie 22 macie szansę co nieco nadrobić, bo na naszej antenie znowu pojawią się nasi nieźli goście. Rozmowy moich serdecznych kolegów ze znanymi i ciekawymi ludźmi to nasza, można powiedzieć, taka wisienka na torcie, czy jakby to powiedział Tomek Hajto, truskawka na torcie, na zakończenie każdego dnia w tygodniu. Bardzo lubicie nasz program Niezły Gość. No więc wychodzimy do was frontem i w sobotę po godzinie 22 znowu gramy najciekawsze rozmowy z tygodnia. Dziś między innymi gościem niezawodnego kolegi Kuby Kalety będzie autor Marcel Moss, do którego na książkowych eventach, jak zresztą opowiadał mi sam Kuba, podobno stoją gigantyczne kolejki. Panowie pogadają przede wszystkim o najnowszej książce autorstwa właśnie Marcela Mossa, zatytułowanej Ego, ale nie tylko, no bo Kuba zawsze dokłada dużo, dużo więcej ciekawych tematów podczas swoich rozmów z niezłymi gośćmi właśnie. No więc tym bardziej was zapraszam do odpalenia Rock Radia dziś po godzinie 22. Zawodu na bank nie będzie. Alice Cooper już teraz dla was w Rock Radiu, no bo łączy nas klasyka rocka. Gramy dalej.

0: Ruch Radio Foreigner i Hot Blooded. No, z nami możecie być spokojni o odpowiednią temperaturę waszej krwi. Kajetan Kajtoruszczyk, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzone popołudnie i kawałek wieczoru w Rock Radiu. Wracam do Was już jutro o godzinie 15. No i już Wam mogę obiecać, że znowu przetargam ze sobą do studia bardzo głębokie wiadro z nagrodami, o które mam nadzieję licznie będziecie rywalizowali. Dobrego wieczoru, no i do usłyszenia jutro, moi drodzy. Trzymajcie się, pa pa.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama. Marian?
1: Mm?
0: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No, no jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Została ostatnia reklama.
8: No Dino, Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
0: Po reklamie.
6: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Imieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku Michael Jackson wydaje swoją drugą solową płytę zatytułowaną Thriller, czyli najlepiej sprzedający się album wszechczasów. W Utah przeprowadzają pierwszą i udaną, to ważne, operację wszczepienia człowiekowi sztucznego serca, a w więzieniu w Huntsville w Teksasie, tak dla odmiany, przeprowadzają pierwszą egzekucję przy użyciu zastrzyku trucizny zamiast krzesła elektrycznego.
2: Za to dokładnie 44 lata temu,
1: to jest
2: czyli...
1: cykl życia.
2: Tak.
1: Równowaga została zachowana, tak?
2: No, ale...
1: Ale co? Ale jakim kosztem, tak? Ale ten, co mu zrobili zastrzyk, na pewno za niewinność tego zastrzyku nie dostał.
2: Kubuś, 44 lata temu, czyli 15 czerwca 82 roku, wychodzi płyta zespołu Steve Miller Band pod tytułem Abracadabra. To 12 krążek zespołu z takim hitem jak Abracadabra.
1: I to jest ich największy hit.
2: U nas.
1: U nas w kraju, dokładnie tak, dlatego że jak sprawdziliśmy, to tak globalnie Abracadabra wcale nie jest najlepiej sprzedającym się singlem w historii Steve Miller Band, w dorobku, a płyta Abracadabra wcale nie jest ich najlepiej sprzedającą się płytą w dyskografii ich. I to jest kolejny przykład takiego zespołu, który u nas w kraju jest postrzegany inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. To podobnie jak z zespołem Eagles. Oni też przecież u nas w kraju są traktowani jako kapela jednego przeboju, a w Stanach no, są mega gwiazdami.
2: Wyjątkowo materiału na tę płytę nie napisał Steve Miller, a Gary Malaber, czyli perkusista zespołu Steve Miller Band. Gary Malaber przyniósł dema zespołu Tracker do studia, no i na ich podstawie został stworzony materiał do płyty.
1: A co ciekawe, zespół Tracker to była kapela, w której grali również byli i obecni, czy też ówcześni członkowie Steve Miller Band. No i Steve'owi Millerowi tak się spodobały te dema, że postanowił je wykorzystać wszystkie tak naprawdę. Natomiast numer Abracadabra to jest typowo kompozycja samego Steve'a Millera. Czyli Steve Miller musiał tę wisienkę na tym torcie samodzielnie wydrylować.
2: Jeśli chodzi o gatunek płyty, to jest to materiał mniej rockowy niż poprzednie. Jest w klimacie new wave i synth popowym.
1: Dla mnie ta płyta brzmi trochę jak to, co grał zespół The Police, tylko z bardziej uproszczoną sekcją rytmiczną, a do tego jeszcze panowie śpiewają na tym krążku harmonicznie, czyli takim ładnym chórem jak na przykład The Beach Boys. Mhm. I to jest w ogóle, w takim ogólnym rozrachunku, bardzo przyjemna muzyka.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1972. To właśnie w tym roku swój dziewiczy lot odbywa pierwszy samolot Airbus. Richard Nixon zaczyna drugą kadencję w fotelu prezydenta USA, no i powstaje też legendarna gra wideo, czyli Pong.
0: I to właśnie w tym roku, bo 16 czerwca 72 roku, czyli dokładnie 54 lata temu, wychodzi płyta Davida Bowiego pod tytułem Ziggy Stardust. I właściwie ten tytuł jest nieco bardziej rozbudowany.
1: Właśnie, trochę na skróty poszłaś, no.
0: Tytuł brzmi The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

0: Na tym 11-utworowym albumie znajdziemy takie hity jak Ziggy Stardust czy Starman.
1: A całość jest koncept albumem utrzymanym w klimacie popularnych w latach 60. i 70. rockowych oper. No i te 11 piosenek opowiada historię tytułowego Ziggy'ego Stardusta, czyli kosmity, który przybywa na Ziemię, żeby uratować ludzkość przed zagładą, a przy okazji zostaje rockowym idolem.
0: A inspiracją do stworzenia tego właśnie kosmity był między innymi muzyk Vince Taylor.
1: Czyli taki gwiazdor rock'n'rolla.
0: Lat 50. czy 60.
1: Którego kariera była krótka, acz intensywna.
0: Jeśli chodzi o teksty, które znajdziemy na tej płycie, to są one o polityce, o narkotykach, o seksie czy o ekologii.
1: Czyli o tym, żeby wrzucać butelki do butelkomatu.
0: Na pewno. No. I później ta butelka kaucyjna i
1: no
0: wszystko.
1: No właśnie. To jest
0: wszystko
1: no,
0: tak. Tak, super.
1: Dlatego to jest taki ważny album, tak? A jeśli chodzi o muzykę, to z jednej strony usłyszymy tutaj taką surową, protopunkową energię, ale także jest miejsce na glam metalowe, delikatniejsze melodie. No i warto dodać, że to właśnie Ziggy Stardust jest powszechnie uznawany za jeden z najważniejszych albumów w historii glam rocka.
0: A na okładce widzimy Davida Bowiego, czyli Ziggy'ego Stardusta, który stoi przed sklepem kuśnierskim.
1: Właśnie, czyli z futrami i z galanterią skórzaną. Tak. Czyli to jest taki sklep, w którym coś dla siebie znajdą i furasy, i BDSM-iarze.
0: O, to na pewno. No. Na szyldzie widzimy napis Key West.
1: I to jest sklep, który już nie istnieje, a znajdował się on w Londynie. I co ciekawe,
0: to nie jest sklep Kanye'ego Westa.
1: No właśnie nie. Co ciekawe, ta okładka jest tak charakterystyczna, ma tak nietypowe kolory, dlatego że zdjęcie Davida Bowiego najpierw zrobiono w czerni i bieli, a później zostały te kolory naniesione po prostu ręcznie, tak? Ktoś siedział, kupił, wiesz, 12 tych takich farb plakatowych i powiedział: mamo, na jutro potrzebuję mieć pokolorowany ten obrazek. No i tam, no tak nie było oczywiście, proszę państwa. To kto inny to robił.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: Dzisiaj przenosimy się do roku 1983. To właśnie w tym roku w Polsce po półtora roku kończy się stan wojenny. Na warszawskiej Starówce odsłaniają pomnik Małego Powstańca, a Lech Wałęsa dostaje pokojową Nagrodę Nobla.
2: A dokładnie 43 lata temu, czyli 17 czerwca 83 roku, wychodzi płyta zespołu The Police pod tytułem Synchronicity. Jest to piąta płyta zespołu z takimi hitami jak Every Breath You Take i Wrapped Around Your Finger.

0: I to są dwa największe hity z tego albumu. Tam były jeszcze pomniejsze, Synchronicity na przykład, czy King of Pain, ale uważam, że one aż tak dużymi hitami nie były. No.
1: Tak, to jest najlepiej sprzedająca się płyta zespołu.
0: Bo rozeszła się w nakładzie
1: 20 milionów egzemplarzy.
0: I została też obsypana nagrodami.
1: Tak jest, bo zdobyła 3 nagrody Grammy.
0: W kategoriach nagranie roku, piosenka roku i album roku. No i generalnie Synchronicity jest uznawana za jedną z najlepszych płyt wszechczasów. Pochylmy się nad tytułem i nad tekstami.
1: Cóż było inspiracją do takiego tytułu?
0: Zarówno tytuł, jak i większość tekstów na tym krążku zostały zainspirowane popularną naukową książką Artura Kestlera Korzenie przypadku. Mhm. W tej książce autor szuka racjonalnego wytłumaczenia dla tak zwanych zbiegów okoliczności. I to jest książka, która z jednej strony porusza tematy związane z fizyką, a z drugiej strony z parapsychologią. Czyli to jest taka literatura na pograniczu właśnie tej takiej tradycyjnej nauki.

0: A sama synchroniczność to jest pojęcie wprowadzone przez Carla Gustava Junga, które oznacza znaczący zbieg okoliczności. Czyli no, chodzi o to, że występują co najmniej dwa zdarzenia, które nie są połączone ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym, ale łączy je wspólne znaczenie. Czyli na przykład, właśnie w tym momencie tłumaczę, na czym polega zbieg okoliczności. To jest mansplaining klasyczny.
1: No, siedzę i słucham, oczywiście.
0: No to ja w takim razie już się zamykam. Wszyscy wiemy, czym są zbiegi okoliczności.
1: Nie, no tłumacz.
0: No dobra, no chodzi o to, że pomyślisz o kimś w tym samym momencie, gdy ta osoba do ciebie dzwoni, tak? I to, to nie ja robię mansplaining, tylko Carl Jung, tak? To jest taki Jungsplaining.
1: Śmieszne.
0: No, całkiem.
1: Jeśli chodzi o styl muzyczny, to jest new wave, art rock i post-punk.
0: I w porównaniu z poprzednimi płytami The Police, tutaj mamy mniej elementów reggae, jest natomiast więcej przestrzeni dla syntezatorów i pojawiają się także elementy tak zwanej muzyki świata, czyli world music. I te hity, o których rozmawialiśmy, no to wiadomo, każdy je zna, chyba nie trzeba ich tam rozkładać na czynniki pierwsze. Natomiast warto chociażby zwrócić uwagę na mniej znany kawałek z tej płyty, czyli na numer Mother, który ma bardzo paranoiczny klimat.

0: I moim zdaniem właśnie tym numerem między innymi inspirowały się polskie zespoły nowo- i zimnofalowe, które grały właśnie w latach 80. No to jest kawałek, który jest taką trochę instrukcją obsługi, jak grać w tym stylu i jak wytworzyć taki niepokojący, paranoiczny klimat w numerze.
1: No, a masz jeszcze jakąś ciekawostkę?
0: No mam taką ciekawostkę, że jak sobie puścicie Wrapped Around Your Finger, to powinniście mieć skojarzenia z...
1: Zaczyna tam śpiewać Rysiek Rynkowski.
0: Tak. Tak, tak. Wypijmy za błędy. To jest numer, który był no, mocno inspirowany właśnie kawałkiem Wrapped Around Your Finger. I jak natrafimy gdzieś tam w sieci artykuł o właśnie takich zapożyczeniach w muzyce, to to jest jeden z takich koronnych przykładów.
1: Pan Ryszard wiedział, co robi.
0: Mhm. I płyta Synchronicity była ostatnią płytą w dyskografii The Police, dlatego że 3 lata później muzycy po różnych tam perturbacjach zakończyli działalność pod tym szyldem.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Strumieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1942. To właśnie w tym roku na konferencji w Wannsee w Berlinie zapada decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli o Holokauście. Nad Los Angeles pojawia się niezidentyfikowany obiekt latający, do którego obrona lotnicza otwiera ogień, a po latach stwierdzono, że nie było to UFO, tylko balon meteorologiczny. Natomiast film Sierżant York zdobywa 5 Oscarów.
2: Za to dokładnie 84 lata temu, czyli 18 czerwca 1942 roku, na świat przychodzi Paul McCartney, a właściwie James Paul McCartney, który urodził się w Liverpoolu i no, najbardziej słynie z tego, że jest 1/4 zespołu The Beatles.
1: Basistą, klawiszowcem i wokalistą był w tym zespole. No i razem z Johnem Lennonem dzisiejszy jubilat współtworzył jeden z najważniejszych duetów songwriterskich wszechczasów. Ale żeby nie było, że Paul McCartney tylko w Beatlesach potrafił piosenki ładne komponować i nagrywać, on
2: o,
1: ma też...
2: nie, bo on ma na swoim koncie współpracę z wieloma światowymi artystami.
1: No i owocami tych współprac, tej współpracy jest kilka wielkich hitów.
2: Say, Say, Say z Jacksonem.
1: Super kawałek. Ebony and Ivory ze Stevie Wonderem.
2: Hope of Deliverance.
1: Jedna z moich ulubionych piosenek wszechczasów. No i Live and Let Die, którą znamy chyba lepiej w wersji Guns N' Roses.

0: I Paul McCartney cały czas nagrywa nową muzykę.
1: Zgadza się, ostatnio jego płyta wyszła w maju, ale w ogóle na swoim koncie ma aż 20 krążków.
0: A ten najnowszy nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane i jego premiera miała miejsce dokładnie 29 maja. A teraz czas na parę smaczków z czasów młodości dzisiejszego jubilata.
1: No to dawaj pierwszą.
0: Jego młodszy brat Peter jest również muzykiem, znanym pod pseudonimem Mike McGear.
1: Ciekawostka, która bardzo mi się podoba, jest taka, że kiedy Paul McCartney miał 12 lat, to w autobusie poznał George'a Harrisona. Panowie jechali do szkoły i się poznali tam.
0: I McCartney przyznał potem, że początkowo traktował swojego przyszłego kolegę z kapeli z góry, a to dlatego, że był on o rok młodszy od niego.
1: Co jeszcze wiemy?
0: No wiemy, że gdy Paul McCartney miał lat 14, to zmarła jego mama i krótko po tym, i zapewne też pod wpływem tego wydarzenia, napisał swoją pierwszą piosenkę I Lost My Little Girl. I co ciekawe, ten numer do dzisiaj nie doczekał się oficjalnego studyjnego wydania. Pojawił się za to na kilku koncertówkach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio. Rock Radio. Klasyka.

0: reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: Dzisiaj przenosimy się do roku 1995. To właśnie w tym roku w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku po 37 latach wyłączają pierwszy polski badawczy reaktor jądrowy EWA. Powstają internetowe portale Wirtualna Polska, Yahoo oraz eBay, a Waldemar Pawlak zostaje odwołany z funkcji premiera i jego miejsce zajmuje Józef Oleksy.
2: A dokładnie 31 lat temu, czyli 19 czerwca 95 roku, wychodzi singiel zespołu Foo Fighters pod tytułem This is a Call.

0: numer pochodzący z debiutanckiej płyty Foo Fighters.
1: To jest drugi singiel w dorobku tej kapeli, no i to jest też pierwszy taki bardziej znany ich numer, natomiast nie powiedziałbym, że to jest przebój.
0: No, nie słyszymy go za często.
1: Poza rock radiem oczywiście.
0: A właśnie. To jest ważne.
1: No.
0: Kuba, kiedy powstał ten utwór?
1: No, powstał w dość takim szczególnym czasie dla Dave'a Grohla, czyli dla lidera Foo Fighters, dlatego że Dave napisał ten kawałek wtedy, kiedy Foo Fighters to był jeszcze jego jednoosobowy projekt. Nie pełnoprawny zespół, tylko właśnie taki jednoosobowy projekt. I to miało miejsce krótko po śmierci Kurta Cobaina, bo przypomnijmy, że Dave Grohl przed założeniem Foo Fighters był perkusistą Nirwany.

0: dodatkowo bardzo wyjątkowym sposobem na napisanie utworu jest napisanie go podczas miesiąca miodowego, bo tak się właśnie wydarzyło. Dave Grohl wyjechał ze swoją żoną Jennifer do Irlandii na miesiąc miodowy i tam właśnie powstało This Is A Goal.
1: Żonie na pewno musiało być bardzo miło, tak? Jedziesz z mężem, świeżo upieczonym, na miesiąc miodowy, a ten zamiast ci dotrzymywać towarzystwa, zamiast zabawiać cię swoją osobą, to siedzi, coś tam skrobie, tak, na tej kartce.
0: Sam wziął, wszystko stworzył, całe instrumentale zrobił Dave Grohl.

0: Tak, nagrał wszystkie partie instrumentów. No i ten numer, czyli This Is A Call, otwiera debiutancką płytę Foo Fighters i jego tekst jest takim symbolicznym podziękowaniem dla rodziny i dawnych kumpli z poprzednich zespołów, w których grał Dave Grohl, i jest jednocześnie takim symbolicznym otwarciem nowego rozdziału w jego życiu.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: W studiu Kuba Kaleta i Marcel Moss. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Czyli Niezły gość Rock Radia. Muszę ci w ogóle zdradzić taki sekret na początek naszej rozmowy, że od kilku rozmów nie podwyższam sobie tego fotela, na którym siedzę, tylko go sobie obniżam i tak jest fajniej.
2: Od czego to zależy?
1: Wiesz co, bo ja sobie podwyższałem, licząc na to, że przepona będzie mi lepiej pracowała, a w efekcie siedziałem zgarbiony nad tym mikrofonem i byłem taki pokurczony i było mi niewygodnie. A teraz jak siedzę niżej, to jestem jakiś taki bardziej wyluzowany.
2: Myślałem, że tu chodzi o takie psychologiczne górowanie nad gościem. A teraz się czujesz pewnie z jakiegoś powodu i się obniżyłeś.
1: No, teraz jestem, w sensie, żeby za bardzo ciebie nie przytłoczyć, tak to się obniżyłem.
2: Albo już po tylu rozmowach się czujesz swobodnie ze mną i już wiesz, że nie musisz tutaj żadnych sztuczek stosować.
1: Ale wiesz co, ja chyba nigdy nie stosowałem żadnych sztuczek. No bo jaką miałbym sztuczkę na tobie stosować?
2: No śmieję się.
1: Co?
2: Ja bym cię i tak rozbroił szybciutko.
1: Tak? Kurde. No właśnie, bo to nie jest nasze pierwsze spotkanie z Marcelem, dlatego że my się w studiu już dwa razy Rock Radia widzieliśmy, spotykaliśmy. Tak, i zaraz do tego dojdziemy, bo tak, w poprzednio się widzieliśmy w październiku przy okazji premiery Porzuconego Dziecka.
2: Tak, to pamiętam.
1: No, czyli przy okazji takiej trochę reklamy Okna Życia, można powiedzieć.
2: Nie wiem, czy się powinniśmy śmiać z takich tematów, to poważne sprawy.
1: No tak, ale no, żarcik fajny, nie?
2: Jakiś dzisiaj poważny jestem, wybacz.
1: Dobra, ale słuchaj.
2: Pisałem bardzo taką mroczną scenę przez kilka godzin, dlatego jestem trochę taki wszymulony.
1: To ja a propos mrocznych scen, to wczoraj sobie, czy ty kojarzysz taką, zaraz przejdziemy w ogóle do sedna rozmowy, kojarzysz jak 4 lata temu wybuchł taki skandal na temat książki, jak się nazywa ta książka? Kurczę, była tam taka bardzo brutalna scena gwałtu, Tarką, Parafil, tak się ta książka nazywała.
2: Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz.
1: Wiesz co, w 2021 roku autor, który nazywa się Bartek Rojny, wydał, ale nie w wydawnictwie Filia, taką książkę zatytułowaną Parafil, w której była opisana scena gwałtu za pomocą tarki do warzyw. I to była scena, która wzbudziła bardzo dużo kontrowersji, no przez swoją brutalność. I to był jeden z takich momentów, kiedy dyskusja o literaturze gatunkowej wylała się również do tych mediów mainstreamowych. W sensie, że się wie, że jakby wykroczyła poza te ramy, no, Bookstagrama na przykład, tak? Czy tam, wiesz, audycji o książkach, czy cokolwiek. I ja wczoraj, bo ja mam niestwierdzone, niezdiagnozowane ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, i
2: słuchał o sobie.
1: A, no to możemy sobie podać rękę. I zespół
2: tak.
1: Aspergera.
2: To nie.
1: I ja czasem po prostu mam takie, jak mi wpada do głowy myśl, to ja się fiksuję na tej myśli i wpadam do króliczej dziury poszukiwania informacji na ten temat. I wczoraj odkopałem z pamięci, jak się ta książka nazywała i sprawdziłem, co ciekawego, jak się potoczyła dalej kariera właśnie autora tej książki. No i okazało się, że on wydał jeszcze 2 książki, kontynuację tej serii, i od 3 chyba lat na temat jego ani jego twórczości nie pojawiła się żadna nowa wzmianka. Czyli wydał 3 książki i ślad po nim zaginął. Czyli nawet gwałt tarką po prostu nie jest w stanie zapewnić ci wieloletniej kariery na rynku wydawniczym. No i tyle.
2: Ciężko mi cokolwiek powiedzieć.
1: A propos tych mrocznych scen w ogóle.
2: Wiesz co, ja mam taką zasadę, że staram się jednak nie komentować poczynań kolegów i koleżanek po piórze.
1: Ale to ja komentuję swoimi ustami.
2: Ty komentujesz, a ja słucham.
1: Dobrze, ale nie, w zasadzie wiesz co, ja ciężko mi powiedzieć, czy to źle, czy to dobrze, bo ja tej książki nie czytałem tak naprawdę, tylko ja bardziej komentuję zaistnienie takiego fenomenu.
2: A czy ten autor się wypowiedział na ten temat? Jakiś zabrał głos?
1: Wiesz co, było coś, znaczy ja przejrzałem delikatnie jego Instagram i on faktycznie tam mówił, że no tutaj widzę, że książka budzi kontrowersje, nie tłumaczył się, w sensie nie wycofywał się rakiem z tej sceny, no po prostu napisałem, tak? I nie ma co drążyć tematu. No.
2: Wiesz, no internet też potrafi być bardzo brutalnym miejscem i widocznie zjedli go po prostu.
1: No tak, ale też pytanie brzmi, i to ja nie oczekuję żadnej odpowiedzi od ciebie, bo ja też nie mam żadnej odpowiedzi w swojej głowie, czy jest uzasadnienie dla tak skrajnego epatowania przemocą, tak?
2: Mam zdanie na ten temat i nawet ostatnio o tym rozmawiałem z innymi autorami przy okazji festiwalu literackiego. Wiesz, mi się wydaje, że w pewnym momencie nastąpił faktycznie taki boom na tę brutalność, na te brutalne opisy. I tutaj też muszę podkreślić, że to w przypadku, mówię tu ogólnie, w przypadku wszystkich autorów całego tego gatunku było mocno warunkowane oczekiwaniami też czytelnika. Wbrew pozorom, czytelnicy kryminałów bardzo lubią czytać o rozlewie krwi. Ja prywatnie mogę powiedzieć, że nie przepadam za tym raczej. Chyba bardziej jednak nie ciągnie do thrillerów psychologicznych. Natomiast zdarzały się takie książki w moim wykonaniu, które też w wielu momentach epatowały okrucieństwem, które zawsze gdzieś tam starałem się motywować jakąś przeszłością, doświadczeniami bohaterów. Natomiast też, co bardzo mnie zaskoczyło, to to, że moje książki, te, które mają najwięcej takich brutalnych scen, są jednocześnie powieściami tymi najlepiej ocenianymi przez moich czytelników i jednymi z tych większych bestsellerów. I kilka takich eksperymentów przeprowadziłem wprost na moich czytelnikach, o czym oni wiedzą. Powiedziałem im to po czasie, że napisałem książkę mocniejszą niż zakładałem. Tak było w przypadku serii o komisarzu Samborze Malczewskim, takiej powieści Polana, Grota, Schron. I to miały być obyczajowe kryminały, w których miało w ogóle nie być brutalnych scen. I taki pierwszy tom był, taki bardziej obyczajowy, detektywistyczny. I on się spotkał z takim mieszanym odbiorem moich czytelników, więc już siadając do tomu drugiego, powiedziałem sobie, że wóz albo przewóz. I faktycznie poleciałem po bandzie w powieści Grota. Tam są mocne sceny, troszeczkę zainspirowane też prawdziwymi historiami, czy właśnie różnymi serialami. I no i słuchaj, ta książka, kontynuacja sprzedała się, nie wiedziałem w ogóle, że to jest możliwe na rynku książki, ale sprzedała się lepiej od pierwszego tomu.
1: Czyli mimo tego, że ty takiej literatury nie czytasz, to tworzysz ją, kierując się chęcią zysku?
2: Wiesz co, to nie nazwałbym tego chęcią zysku, tylko raczej chęcią też zadowolenia swojego czytelnika, przy czym tutaj muszę podkreślić, że tylko niektóre moje książki mają te mocniejsze sceny, bo akurat te, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, wydaje mi się, że raczej bardziej się skłaniają ku tej warstwie psychologicznej, a już na pewno drugi tom, czyli Ego tej serii, bo to jest książka, którą pisałem bardzo ostrożnie i bardzo mi się spodobało to, że czytelnicy zauważyli to w różnych opiniach w sieci, że w tej książce jest nawet mało przekleństw i bohaterowie, główni bohaterowie paraśledczych, odzywa się do siebie w takim bardzo kulturalnym języku. I w tej całej tej książce na przestrzeni prawie 400 stron występują tylko dwie sceny właśnie morderstw, które też są opisane dość tak szczątkowo. I powiem ci szczerze, że ja się bardzo bałem tego, że ta książka w ogóle położy tę serię, bo no, znam swoich czytelników, w ogóle wiem, jak są czytelnicy tej literatury kryminalnej i się bardzo bałem odbioru, a okazuje się, że moi odbiorcy, moi czytelnicy chyba byli gotowi na taką powieść i właśnie do tego zmierzam, że ostatnio o tym rozmawiałem z autorami na jednym festiwalu. Jak to się potoczy ta literatura kryminalna, czy ta brutalność zacznie jeszcze bardziej dominować i gdzie jest sufit, gdzie jest granica. I doszliśmy do takiego wniosku, że w pewnym momencie, a może już nawet, dojdzie do tego, czy dochodzi do tego, że autorzy kryminałów sami zaczną odchodzić od tych brutalnych opisów, bo no, proszę mi wierzyć, że wcale nam się nie chce czegoś takiego pisać i ja to widzę, że już powoli to zaczyna gdzieś tam odchodzić i to też we mnie jest taka niechęć. Dlatego cieszę się właśnie, że ta najnowsza książka zbiera tak pozytywne recenzje.
1: No to ja powiem ci, że ja rozmawiałem też z kilkoma twoimi kolegami i koleżankami po piórze i doszliśmy nie ze wszystkimi, ale z wieloma do takiej konkluzji, że tworząc, niekoniecznie pisząc książki, ale w ogóle tworząc coś, często, a może w większości przypadków, nie ma sensu odpowiadać na oczekiwania odbiorców. To znaczy, że często jest tak, że jeżeli my zrobimy coś, czego oczekują od nas nasi odbiorcy, to będzie mniej atrakcyjne w takim ostatecznym, wiesz, rozrachunku, niż gdybyśmy ich zaskoczyli i trochę zrobili może wbrew ich oczekiwaniom. No, chodzi o to, że to jest bardzo ogólna sytuacja, tak? Ale często jest tak, że nie ma sensu tak jakby robić, nie wiem, badań fokusowych na temat oczekiwań odbiorców, no w tym wypadku czytelników, dlatego że coś, co ich zaskoczy, coś, czego się nie spodziewają dostać, często okazuje się być większym sukcesem, tak? Ale no, w tym momencie to jest taka trochę dyskusja akademicka, bo nie rozmawiamy o żadnej konkretnej książce, która zaskoczyła albo nie zaskoczyła czytelników, tylko to są informacje, które ja mam po licznych rozmowach właśnie z twoimi kolegami i koleżankami po piórze.
2: Ale wiesz co, ja pisząc bardzo często, wydając dużo tych książek, mając milion pomysłów na sekundę na temat kolejnych fabuł, mam też taki komfort, że czasem mogę właśnie pisać dla siebie i ja naprawdę też wśród moich czytelników jestem znany z tego, że ja czasem sięgam po naprawdę absurdalne tematy i nie każdemu wszystkie moje książki, wszystkie moje pomysły przypadają do gustu, ale właśnie z racji tego, że tych książek, ten mój katalog jest taki bogaty, to ja staram się i zadowalać siebie i zadowalać swoich czytelników i właśnie najlepiej jest wtedy, kiedy wszyscy są zadowoleni. Ja mam wrażenie właśnie, że w tej chwili tak jest. Moi czytelnicy raczej nie narzekają ostatnio ani na ilość premier, ani na jakość tych książek. Generalnie widzę, że wszystko jest dobrze.
1: No to przejdźmy w takim razie może do tematu, dla którego się tutaj dzisiaj spotykamy, a chodzi o twoją książkę Ego, która jest drugą częścią cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem nawiązać do tego, o czym powiedziałeś na początku naszego spotkania, dlatego że ja powiedziałem, że my się widzimy w studiu po raz trzeci. Powiedziałeś, że wydawało ci się, że widzimy się, że więcej razy się spotykaliśmy, no bo spotkaliśmy się w międzyczasie jeszcze na kilku imprezach książkowych. No i też kiedyś powiedziałeś, że masz wrażenie, że mnie widujesz po prostu na każdym festiwalu, a ja zaprzeczyłem, powiedziałem, że to nie ja, to jakiś mój sobowtór, więc może to stąd to wynika.
2: Może nie pamiętam większości tych imprez sprzed lat, bo może, nie wiem, byłem zbyt śpiący.
1: Albo alter przejął twoją, wiesz, osobowość.
2: No możliwe, możliwe.
1: No dobrze, i to jest właśnie wątek, który pozwoli nam płynnie przejść do kolejnej części naszej rozmowy. Marcel jest autorem kryminałów i thrillerów i 20 maja ukazał się jego póki co najnowszy tom, czyli książka Ego, która jest kontynuacją powieści Alter, która to ukazała się w październiku ubiegłego roku. Alter to jest pierwszy tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart i ustaliliśmy już, że po wydaniu książki fabuła tej wydanej przez ciebie książki często ulatuje ci z głowy.
2: Wiesz, to też wynika z tego, że ja już od dawna siedzę myślami w zupełnie innych historiach. Natomiast to w ogóle jest zabawna sprawa, bo bardzo często dostaję pytanie, jak ja jestem w ogóle w stanie ogarnąć te wszystkie serie tych wszystkich bohaterów swoich książek. I prawda jest taka, że gdyby nie notatki, które ja zawsze sporządzam przed rozpoczęciem pracy nad daną książką, mogłoby być trudno, ale też właśnie zauważyłem to już dawno temu, że kiedy wracam po dłuższej przerwie do jakiejś serii i już tam zapoznaję się z tymi notatkami i zaczynam pisać kolejny tom, to wystarczy jeden, dwa rozdziały, żeby wszystko do mnie wróciło. Oczywiście ja mam w laptopie otworzony plik PDF z poprzednim tomem, tak na wszelki wypadek, że zawsze tam wyszukuję ewentualnie jakieś wątki, ale to wszystko do mnie wraca, bo to się wszystko zrodziło w tej mojej pokręconej głowie i to w niej siedzi, tylko gdzieś tam głęboko jest na razie ukryte. Ale Ego i Alter jeszcze nie są tak starymi historiami, żebym ich nie zapamiętał.
1: No niemniej jednak zmierzam do tego, że żebym delikatnie przypomniał, albo raczej zarysował fabułę książki Alter. I to jest opis na podstawie opisu na odwrocie okładki i to jest opis, który faktycznie, to jest fajny opis po prostu.
2: Ja wszystkie opisy wymyślam.
1: No to słuchaj, to bardzo ładnie opisałeś książkę Alter. I ten opis brzmi tak. Otóż Jakub Krause cierpi na nietypową przypadłość. W każdą sobotnią noc, punktualnie o północy, traci przytomność i przyjmuje osobowość jednego ze słynnych seryjnych morderców. Przez kolejną dobę poluje na swoje ofiary, a kiedy w poniedziałek rano odzyskuje świadomość, nie potrafi sobie przypomnieć niczego z ostatniej doby. W Bolesławcu zostają znalezione zmasakrowane zwłoki Kai Rzeplińskiej. Przy ciele sprawca zostawił list zawierający słowa Teda Bundy'ego. Sprawę bada komisarz Błażej Heller. Do pomocy dostaje młodszą aspirant Malwinę Zygart. Policjantka jest córką słynnego seryjnego zabójcy Raptora, który 10 lat wcześniej zabił żonę Błażeja Hellera. I teraz tak. Ja książkę Alter czytałem. Nie będziemy dzisiaj jej omawiać, dlatego że skupiamy się oczywiście na drugim tomie. Natomiast mam jedno pytanie do fabuły książki Alter. Czy takie przejmowanie cudzej osobowości na okrągłą dobę, bez świadomości, co się robi w tym wcieleniu, czy to jest realne z medycznego punktu widzenia?
2: Szczerze mówiąc, mam duże wątpliwości. Nie słyszałem o takich przypadkach, natomiast też tutaj nie ma się co oszukiwać. Takie zmiany osobowości ani w literaturze, ani w kinie nie są zupełnie niczym oryginalnym. Ja się też nie siliłem się też tutaj jakoś specjalnie na oryginalność. Natomiast bardzo mnie to korciło, żeby właśnie sięgnąć po ten motyw i wpleść w to właśnie tych najstraszliwszych, najsłynniejszych seryjnych morderców. Też trochę tak, może nie tyle gloryfikować ich, bo to absolutnie nie o to chodzi, ale też dzięki temu trochę poczytałem o tych potworach, poznałem lepiej gdzieś tam ich historię, jakieś motywacje, dlaczego w ogóle to wszystko robili, więc to była bardzo ciekawa dla mnie przygoda, ale czy to jest możliwe, tak się zachowywać? Oj, szczerze mówiąc, mam wątpliwości, choć no też nie chcę spoilerować tej mojej książki, z czego to wynika.
1: Ja też spotkałem się z takimi przypadkami faktycznie udokumentowanymi, że dana osoba miała w sobie ileś tam tych osobowości i one częściowo o sobie nie wiedziały, te osobowości, więc takie przyjmowanie cudzej osobowości, powiedzmy, bez świadomości, że się tę osobowość przyjmuje, jest z tego, co wiem, możliwe. Jeśli chodzi o to, czy na okrągłą dobę, no to tutaj już myślę, że to jest bardziej
2: to dyskusyjne. To jest zabieg, który zastosowałem na potrzeby fabuły oczywiście, że na okrągłą dobę. Ale wiesz co, pamiętam taki film Split sprzed iluś lat. To był bardzo ciekawy film.
1: Tak, to
2: i
1: był
2: generalnie
1: film,
2: no. Temat osobowości wielorakiej chyba też jest zbadany przez psychiatrów, przez medyków, więc oczywiście takie przypadki osobowości wielorakiej się zdarzają. Natomiast osobowości seryjnych morderców, którzy przez jedną dobę polują na ofiary, to już myślę jest trochę wyobraźnia autora.
1: No ale to jest literatura gatunkowa, rozrywkowa, a nie naukowa, medyczna, tak? Więc to też trzeba mieć na względzie. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do książki Ego, czyli do drugiego tomu cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart, który to tom ukazał się 20 maja nakładem wydawnictwa Filia. I tutaj też opis, wprowadźmy czytelników, słuchaczy w fabułę. W Bolesławcu zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Na zwłokach ktoś wyrył literę R. Taki sam znak przed laty pozostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Roland Zydar, zwany Raptorem. Problem w tym, że Raptor od 10 lat siedzi za kratkami, no i sprawę badają komisarz Błażej Heller i młodszy aspirant Malwina Zygart, prywatnie córka Raptora. Mówiliśmy o tym przy okazji opisu książki Alter, ale to też trzeba podkreślić. No i w momencie, kiedy właśnie policjanci tę sprawę przejmują, no to okazuje się, że niedługo potem w mieście zostają odnalezione kolejne zwłoki. I o tym Ego jest z grubsza, oczywiście bez spoilerów. No i co? Ja mam parę pytań, nawet więcej niż parę pytań do tej właśnie fabuły. I te pytania zadam za chwilę.
2: Ja tu się zawsze boję tych twoich
1: dlaczego?
2: Pytań.
1: Dlaczego?
2: Zaraz zaczniesz jakieś błędy mi wytykać, jak
1: no,
2: to masz w zwyczaju.
1: Ale to dobrze czy źle?
2: Nie no, wiesz, ja jestem gotowy na wszelką krytykę.
1: Dobrze, no to słuchaj, no to w takim razie już za chwilę przeanalizujemy sobie książkę Ego. Akcja tego cyklu toczy się w Bolesławcu. I teraz tak, zapytam cię i prawdopodobnie sam sobie odpowiem na to pytanie, bo chciałem cię zapytać, dlaczego akurat Bolesławiec, a ty mi pewnie powiesz, że no bo tam jeszcze żadna akcja żadnej mojej książki się nie rozgrywała. Czy byłeś kiedyś w Bolesławcu? Nie, nigdy nie byłem. Cały research zrobiłem w oparciu o Google Street View.
2: Właściwie to już nic nie muszę dodawać. Naprawdę, tak było.
1: No słuchaj, to nie jest nasza pierwsza rozmowa, więc wiesz, już na tyle się dobrze poznaliśmy, że...
2: Ale no. Słuchaj, sorry, że ci przerwę. Jesienią jadę do Bolesławca na spotkanie autorskie, już mam to umówione, także planuję zrobić research na temat tego miasta jeszcze większy niż dotychczas robiłem.
1: No to w takim razie kolejne pytanie, które będzie sugerowało, że raczej nawet nie sugerowało, tylko które chyba udowodni, że nasze rozmowy zostawiają w mojej głowie dużo informacji, dlatego że tak, kiedy rozmawialiśmy poprzednio i poprzednio też, powiedziałeś, że jedną z takich twoich największych inspiracji jest saga Zmierzch.
2: Tak.
1: I że prawda. Każda twoja książka ma coś wspólnego ze Zmierzchem.
2: Tak samo jak z serialem z Archiwum X.
1: Co w takim razie Ego ma wspólnego ze Zmierzchem?
2: Ego akurat nic. Natomiast no nie da się ukryć, że dużo ma jakichś takich podobnych motywów wspólnych z filmem Milczenie owiec. Tutaj to jest takie moje Milczenie owiec. Mhm. ten raptor, te wszystkie tak. konfrontacje z nim w więzieniu. Wiesz, ja też się bardzo starałem, żeby ta postać raptora, mimo iż wrzucona przeze mnie w podobne okoliczności co Hannibal Lecter, nie przypominała za bardzo tej postaci. Akurat, wiesz, książki nie miałem okazji czytać, natomiast film Milczenie owiec widziałem wiele razy, więc mniej więcej wiedziałem, w jaki sposób opisać tego raptora, żeby jednak był trochę inną postacią.
1: No właśnie, powiem ci, że ja nawet sobie wynotowałem, że ten wątek, w którym to też muszę się poruszać na pewnym stopniu ogólności, żeby nie zaspoilerować, że ten wątek, w którym policjanci zwracają się o pomoc do raptora, no jako żywo przypomina właśnie podobny wątek z filmu Milczenie owiec i zastanawiałem się, na ile jest to zabieg celowy, świadomy, a na ile nie, no ale teraz już wiem.
2: No, no to jest taki jakby mój ukłon w stronę Milczenia owiec. Wiesz, ja uważam, że inspirowanie się takimi wielkimi dziełami nie jest niczym złym, zwłaszcza jeżeli ktoś otwarcie to robi. To jest taki ukłon, można być oczko.
1: Tak, a ja też jako czytelnik lubię, kiedy autor żongluje tymi takimi wątkami popkulturowymi i w ten sposób puszcza oko do czytelnika.
2: Tak, tak. Ja też szczerze mówiąc to lubię.
1: Chciałem teraz poświęcić kilka słów takim powiązaniom poszczególnych postaci. Nie rozpisałem sobie drzewka, ale wynotowałem sobie, że Malwina Zygard, która jest policjantką, ale jest również córką Rolanda Zygarda,

0: jest to, że komendant akurat z jej matką się związał, ale też można to sobie wytłumaczyć w ten sposób, że po prostu komendant przed laty był bardzo żywo zaangażowany w sprawę tego raptora. No i gdzieś tam po drodze po prostu się spiknął z matką Malwiny, prawda? Tak to można wytłumaczyć. Myślę, że to da się jeszcze podciągnąć w te ramy autentyczności. Natomiast to, że Malwina i Błażej są partnerami zawodowymi, też nie jest żadnym dziełem przypadku, bo Malwina chciała z nim pracować, poprosiła komendanta o to, żeby przydzielił ją właśnie Błażejowi, co na początku spotkało się ze sprzeciwem ze strony Błażeja, bo ciężko mu było sobie wyobrazić, że będzie miał pod swoimi skrzydłami córkę swojego największego wroga.
1: I wspominasz właśnie o tym w poprzednim tomie tego cyklu, tak, czyli w Alterze, tak? Jest to tam wyraźnie zaznaczone. No dobrze, to teraz jeszcze słówko na temat konstrukcji fabularnej, dlatego że i teraz tak, tutaj znowu nie chcę spoilerować, więc też na pewnym stopniu ogólności będę się poruszać, dlatego że tak, jedną z ofiar jest niejaka Kamila i policjanci typują na potencjalnego sprawcę pewną osobę z jej otoczenia, ale jednocześnie ty jako autor w zasadzie chwilę później piszesz otwarcie, że, znaczy może nie piszesz otwarcie, ale dajesz mocno do zrozumienia, że za śmiercią tej Kamili stoi inna osoba z jej otoczenia. I my, jako czytelnicy, przez ileś tam stron podążamy tym fałszywym tropem, którym idą policjanci i my wiemy, że no dobra, ale przecież to nie jest ta osoba. Czy to nie jest lekko nużące dla czytelnika? W sensie wiesz, o co chodzi, że czytelnik wie, że ale zaraz, idziecie w ślepą uliczkę, policjanci. To nie jest ta osoba, wy nie śledzicie tej osoby, co trzeba.
0: Słuchaj, no nie bez powodu mojej twórczości, szczególnie wśród moich czytelników, mówi się, że trzeba poczekać do tych ostatnich stron, tak, bo tam wszystko się wywraca do góry nogami. Ale ja rozumiem, o czym ty teraz mówisz i ja sam sobie zadawałem to pytanie nie tylko w trakcie pisania tej książki, ale też później czytając już poprawioną przez moją redaktor wersję. Zastanawiałem się właśnie, jak moi czytelnicy odbiorą tę historię i szczególnie ten przebieg. I tak jak wspominałem wcześniej, że bardzo się obawiałem. Po raz pierwszy chyba tak się bałem odbioru książki, a póki co nie chcę tutaj zapeszać, ale ona ma najwyższe oceny ze wszystkich moich książek i właśnie też, co mi się bardzo spodobało, to nie są kupione recenzje. Wiele osób właśnie mówi, że akcja jest bardzo dynamiczna, że tę książkę w kilka godzin przeczytali. Nic tylko się cieszyć, ale rozumiem, o co ci chodzi.
1: Zwłaszcza, że też podobny zabieg zastosowałeś w Alterze, dlatego że tam też no niby są wszystkie karty na stół wyłożone i ja jako czytelnik też myślałem sobie, no dobra, no to w zasadzie wiemy, kto zabił, tak, i dlaczego. Policjanci gdzieś tam błądzą po omacku i ja wiem, że no, to jest ślepa uliczka, a jednocześnie, tak jak mówisz, na końcu samym okazuje się, że to nie była do końca ślepa uliczka, tak.
0: No ciężko cokolwiek o tym właśnie akcji powiedzieć. No. Natomiast ja uważam, że jest świetny, ja tak sobie fajnie obmyśliłem. Natomiast, no tak jak mówię, ja też miałem wątpliwości, czy to się przyjmie, ale to się przyjęło. Akurat ta seria jest po prostu troszeczkę inaczej skonstruowana od innych moich powieści, gdzie nie do końca wiemy, co, kto, jak, gdzie, kiedy. Tutaj wiele rzeczy jest wyłożonych na stół, ale...
1: Ale też jest parę rzeczy schowanych pod stołem.
0: Tak.
1: I my nie jesteśmy tego świadomi, że mimo tego, że mamy niby kompletny obraz przed oczami, to na samym końcu jeszcze dokładasz, wiesz, jeden albo dwa elementy i okazuje się, że okej, to jest jednak inaczej niż nam się wydawało.
0: Moim celem jest zszokowanie czytelnika na sam koniec. Zwrot akcji musi być spektakularny i też musi, akurat w przypadku tej książki, z tego co czytam w opiniach, udało mi się właśnie wzbudzić w wielu osobach to poczucie, że rozgryzły tę intrygę. Tak. I wiele osób tak pisało, że zadowolone już czytały ostatnie rozdziały, wiedząc, że udało im się przechytrzyć autora, a potem...
1: Tak, no to mogę potwierdzić. Mój drogi, mamy tutaj na teraz naszym blacie, na naszym ruszcie komisarza Błażeja Hellera, ale nie było jeszcze stałego elementu naszych spotkań, czyli nie było jeszcze cytatów. Więc czas na pierwszy cytat, który myślę, że dość trafnie oddaje jedną z cech komisarza Błażeja Hellera. I ten cytat brzmi tak. Błażej oparł się o blat i przez chwilę przyglądał się swoim pupilom. Nigdy nie przypuszczał, że przypadnie mu rola opiekuna dwóch kotów. Nie dość, że był uczulony na ich sierść, to jeszcze nie pałał przesadną sympatią do tych zwierząt. Początkowo miała to być przysługa na miesiąc. Kolega planował wyjechać z żoną do Hiszpanii i potrzebował kogoś,

0: kto zatroszczy się o koty. Miesiąc jednak szybko zamienił się w dwa, potem w pół roku, aż wreszcie Błażej się zorientował, że nikt już nie mówi o żadnym odbiorze zwierzaków. Kilka razy chciał je nawet odwieźć do schroniska, ale zawsze w ostatniej chwili coś go powstrzymywało. Teraz coraz częściej łapał się na tym, że przyzwyczaił się do tupotu i chłap na panelach, a nawet złośliwości katara. I choć nigdy by się do tego nie przyznał, wiedział, że gdyby nagle zniknęły, zostawiłyby po sobie pustkę, którą ciężko byłoby mu wypełnić. I teraz tak, w poprzedniej części, czyli w Alterze, Błażej Heller otwarcie nie lubił tych swoich kotów, któremu kolega podrzucił. Tutaj, w książce Ego, ten stosunek do tych zwierząt się stopniowo zmienia. To jest oczywiście zabieg celowy i to ja mówię za ciebie. I też w ogóle zauważyłem, to chyba też, a może to jest jakaś taka wiedza, wiesz, mniej istotna. Nie wiem, czy też tak masz, ale często w książkach stosunek danej postaci do zwierząt wyraźnie daje nam do zrozumienia, czy mamy do czynienia z bohaterem pozytywnym czy negatywnym. To znaczy, jeżeli jakaś postać nie lubi zwierząt albo robi im jakąś krzywdę, to w ten sposób autor daje nam znać, że to jest bohater negatywny.
1: Ja mam bardzo ciekawą postać zwierzęcą, wilczura, który się nazywa Terror. Mhm. To jest główny bohater serii o komisarzu Samborze Malczewskim. Pojawia się w drugim tomie, Sambor adoptuje go ze schroniska w Gorzowie Wielkopolskim, trochę za sugestią swojej przyjaciółki. I faktycznie w tym drugim tomie relacja człowiek-pies jest bardzo napięta. Nie potrafią się w ogóle dotrzeć, dogadać ze sobą, ale właśnie piękna jest moim zdaniem i też zdaniem czytelników ewolucja tej ich przyjaźni. Tutaj to jest pokazane, tutaj jakby mówiąc już o relacji Błażeja z kotami, to jest oczywiście pokazane trochę mniej tak spektakularnie, widowiskowo, bo koty są trochę innymi zwierzętami niż psy. One nie okazują chyba, ciężko mi to powiedzieć, bo nie miałam nigdy zwierząt, ale one chyba nie okazują aż tak chętnie tej czułości. Wiem, że lubią się przytulać do swoich opiekunów, kłaść gdzieś tam im na brzuchu, ale psy to wiadomo, pies to zacznie szczekać z radości, skakać wszędzie. To jest zupełnie inny rodzaj ekspresji. Błażej, myślę, że on jakby tą swoją dobrotliwość też pokazuje trochę w tej relacji z Malwiną, bo ona też ewoluuje na przestrzeni tych dwóch tomów i tu tak samo jak na początku nie był przekonany, czy powinien przygarniać tę Malwinę pod swoje skrzydła, tak w tym drugim tomie już coraz bardziej, chyba nawet w pierwszym już zaczął się powoli na nią otwierać. Ja uważam, że to jest bohater, tak jak wielu moich bohaterów, Błażej też ma wiele grzeszków na sumieniu. Pojawia się wątek, prawda, długów, które pozostawiła po sobie jego żona i też tam trochę takich nieczystych jego różnych praktyk mających na celu zarobienie jak największej sumy, ale myślę, że jednak w ogólnym rozrachunku udało mi się, szczególnie w tym drugim tomie, gdzieś tam pokazać jego te dobre strony, zwłaszcza właśnie w tym, jak wspierał Malwinę.
0: Niezłym gościem Rock Radia był Marcel Moss. Dzięki.
1: Dzięki.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103,8 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: Na dzień dobry, muszę zadać ci jedno pytanie. Czy ty unikasz mediów, czy cię nie zapraszają?
2: Wydaje mi się, że trochę unikam, ale też za dużo mnie nie zapraszają. Tam wydaje mi się, że odmówiłem jakoś parę rozmów, ale to nie z takiego względu, że po prostu nie chciałem, tylko ja się stresuję takimi rzeczami. Nie wiem, jakoś dzisiaj mam taki dzień, że może trochę mniej.
1: Bo miałem zapytać, czemu tutaj jak padła propozycja, żeby wpaść do Rock Radia, powiedzieć, idę.
2: No tak, tam rozmawiałem z dziewczyną z agencji i jakoś tak stwierdziłem, że mam taki czas, że nie wiem, że jakoś tak łatwiej mi się teraz wypowiadać, jakiś taki lepszy czas po prostu w życiu, a zawsze tak, kurczę, nie wiem, po prostu zawsze mnie to spinało jakoś tak, może po prostu muszę się nauczyć, no może to o to chodzi.
1: A może ty chciałeś uniknąć jednego bardzo ważnego pytania, które pojawia się często na wywiadach, zwłaszcza jeśli to są audycje poranne, jak zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem?
2: A nie, to tego
1: się... Bo jeszcze tego nigdy nie zadałem.
2: Tego się nie boję w sumie, bo to jakoś tak w momencie, jak się zdaje do szkoły teatralnej, to trzeba się przygotować na takie pytania. Dlaczego pani chce zostać aktorką? Skąd to się wzięło? Więc trzeba mieć takie jakieś zdania przygotowane i ja chyba nawet mam jakby ciekawą anegdotę na ten temat.
1: Proszę, to mów.
2: No, to było coś takiego, bo ja gdzieś sobie też bardzo wziąłem do serca słowa mojego profesora ze szkoły, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, Bartka Porczyka. I on mi powiedział taką rzecz, że jak nie wiesz, co zrobić w pewnym momencie w życiu, jak gdzieś się tak zagubisz, to się cofnij do zdjęć z dzieciństwa, w ogóle się cofnij do dzieciństwa, przypomnij sobie, co robiłeś wtedy. Ja pamiętam, że nie zdałem w technikum klasy po prostu. I tak zrezygnowałem z tej szkoły i tak siedziałem przez rok z rodzicami i mi tata w końcu powiedział, no dobra, no to co chcesz robić, nie? Musimy znaleźć jakieś liceum o jakimś takim profilu, żebyś zaczął coś robić ze sobą, a nie siedział w domu. No i wtedy sobie przypomniałem, że jakieś takie najciekawszą rzeczą dla mnie było to, że zapraszałem całą rodzinę, siedziałem w takiej skrytce i robiłem taki teatrzyk, kasowałem za to pieniądze jeszcze. I tak sobie przypomniałem, że to mi gdzieś największy fan sprawiało później przez szkołę, przez liceum. To było pod Gnieznem w Pobiedziskach. To jest taka miejscowość między Gnieznem a Poznaniem.
1: Kojarzę. Bo zadałem ci to pytanie, bo jest też fajna rzecz, która wiąże mi się na przykład, jak istnieje i wygląda środowisko hip-hopowe. Oni często nie chodzą, może teraz trochę to się zmienia, ale kiedyś zawsze kojarzyło się z takim undergroundem i sobie dawali radę, ludzie kupowali płyty i tak dalej, i tak dalej. A kiedy ja na przykład wezmę telefon, wpiszę twoje imię, nazwisko, wyskakuje mi twój Instagram i ktoś może powiedzieć, ale on nie udziela wywiadów, nie ma go gdzieś tam, wiesz, często w mediach, coś jeszcze, a ma ponad 30 tysięcy obserwacji.
2: Kurczę, no, bo to się jakoś szybko stało w ogóle przez te rolki parodystyczne, że te liczby jakoś tak skoczyły. Ale tak wracając jakby do tego środowiska hip-hopowego, może też chodzi o to, że to buduje jakąś ciekawość o człowieku, nie? W sensie ja nie mam takich planów w ogóle, ale gdzieś tak z perspektywy widza wydaje mi się, że jak ktoś się nie odzywa, jak ktoś daje jakby o sobie bardzo mało info, no to wtedy dla słuchacza to jest ciekawe, no
1: zgadzam
2: bo jak coś
1: się
2: wypuści, to wtedy jest to jakoś tak podniesione, prawda?
1: Albo dawkuje właśnie tak te informacje i wiesz, człowiek sobie z zewnątrz tak, aha, to on jest taki, czy on z nami gra, czy rzeczywiście, czy coś jeszcze powie.
2: A nie wiem, czy wśród aktorów są takie osoby. Możliwe, że są.
1: No, powiem ci, że jak pomyślę o niektórych jakichś amerykańskich aktorach, boże, nawet czy reżyserach, przecież na przykład David Lynch mało opowiadał o swoim życiu prywatnym. Bardzo mało.
2: No tak, ale nie planuję czegoś takiego robić. Bardziej mam takie poczucie, że muszę się tego nauczyć. Po prostu wydaje mi się, że to wynika ze stresu przed jakimś takim palnięciem głupoty często.
1: I oceną.
2: No tak. Że ja przeważnie wydaje mi się, że jeden wywiad udzieliłem, tak jak wspominałem wcześniej, a propos naszego rapu z Maćkiem.
1: Tak, na backstage'u tak zwanym.
2: Tak. Więc tam w miarę byłem w postaci, więc to było odciążone, że tak powiem, ale i tak nie mogłem tego słuchać później. Coś może włączę ten.
1: Tak, bo nam coś brzęczy tutaj, brzmi.
2: Samolot.
1: O, już, super. Samolot przeleciał. Tak, i oddaję ci głos a propos tego.
2: A propos samolotu?
1: Nie samolotu.
2: Tak, bardzo boję się latać samolotami.
1: Tak?
2: Tak, no, ostatnio...
1: A kiedy pierwszy raz poleciałeś?
2: Pierwszy raz bardzo niedawno, wydaje mi się, że to było 3 lata temu na festiwal teatralny.
1: Czyli miałeś ze 25 lat.
2: Tak, 24 chyba. Okay.
1: No, to ja byłem podobnie miałem pierwszy raz lat w swoim życiu.
2: A teraz leciałem trzeci raz do Alicante, pierwszy raz w ogóle na wakacje i ten samolot schodził do lądowania trzy razy w taki sposób, że już jechał jakby po pasie i się wzbijał z powrotem. Ja myślałem, że to już jest koniec, nie?
1: A miałeś taki paraliż przed startem, bo pamiętam, że mój pierwszy lot i w ogóle tak jest często, że bo trochę gaduła jestem, ty chyba też, wydaje. I zawsze mówię, że słuchajcie, jeśli chcecie, żebym nie mówił, to zabierzcie mnie na lotnisko. Przed lotem, bo ja wchodzę.
2: Zaczynasz myśleć, nie?
1: I ja wtedy zaczynam chyba już nic robić, ani myśleć, ja robię chyba dwie rzeczy naraz. Myślę i nie myślę. Jest totalny paraliż, czekam, dopiero wsiądę, wystartuję, no i tam wracam do siebie.
2: Ale jak
1: jestem przy gejtach różnych, to ja mam wrażenie, że to mi się wszystko dłuży, ja po prostu jestem wtedy takim, wiesz, duchem.
2: Tak, ja mam podobnie, tylko że to dopiero schodzi, jak już wyląduję, już czuję, że zahamował samolot i jestem. No ale to też jest rzecz, którą trzeba robić, żeby się nie stresować po prostu. Chociaż niektórzy mówią, że im więcej latasz, tym bardziej się stresujesz.
1: No tak, ale to właśnie chyba muszę zacząć to robić, bo jakoś za często nie latam.
2: No ja też.
1: Nie podróżuję. Dobrze, proszę pana, było o śmieszkach i innych tego typu rzeczach.
2: Teraz sobie poważne rzeczy.
1: Poważne rzeczy, czyli chciałem chwilę porozmawiać o filmie. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Od razu na Dzień Dobry to będzie tak, wiesz, po prostu nie umawialiśmy się. Tak, propsik. Właśnie dla takich filmów chce mi się chodzić do kina, bo ja lubię kino, w którym teoretycznie nic się nie dzieje.
2: No tak.
1: Że nie ma tam, wiesz, takich...
2: mega dużych problemów.
1: Znaczy nawet takiej, wiesz, fabuły, że ona cię prowadzi. Kiedyś powiedziałem, że ja uwielbiam od czasu do czasu, jak mówisz o Harrym Potterze, że raz w roku, ja od czasu do czasu lubię na przykład wrócić do Pattersona Jarmusza. Mhm. W filmie nic się nie dzieje. Gość jeździ autobusem i ma swoje przemyślenia życiowe, nie? Ale jakie to jest czasami fajne. Żeby to obejrzeć.
2: Bo to jest jakiś skrawek z życia, do którego jesteśmy wpuszczeni. I w duchach wydaje mi się, że też tak jest. Że po prostu jesteśmy wpuszczeni w jakiś skrawek życia rodzeństwa, które pragnie się ze sobą dogadać, trochę nie umie jeszcze, wchodzi w fazę dorosłości.
1: Tak.
2: I to też jakby właśnie dużo ludzi mówi, że co to są za problemy, że w ogóle mój tata się jakoś tak nie mógł zrozumieć tego filmu, że to co oni mają za problemy. A właśnie...
1: Euforii oglądasz serial, też możesz myśleć, co mają za problemy, nie? Zwłaszcza pierwszy sezon.
2: No tak. No i tu też tu jest podobnie, no ale myślę, że to są bardzo, bardzo poważne problemy. Jak się cofnę parę lat wstecz, no to to, kim chcę być, to jaki jestem w życiu, jak mnie inni postrzegają, jest...
1: To jest strasznie wtedy. Tak.
2: Ja przypominam sobie, że chciałem być kimś, chciałem być w jakimś sensie artystą i najbardziej się tym artystą czułem w momencie, jak miałem 16 lat i chciałem zostać aktorem, ale na przykład jak ktoś tego nie rozumiał i ktoś mi powiedział, no ale co ty, będziesz zdawać do szkoły i wiesz, ile tam osób zdaje, to dla mnie były jakieś totalnie...
1: Ale tak od bliskich w rodzinie czy coś takiego?
2: Nie. Rodzina bardzo mnie w tym wspierała. Okay. Pamiętam, że taki pan w szkole raz mi powiedział taką rzecz, ale to uważam, że to było bardzo motywujące. Nie pamiętam, co
1: to było. Ja pamiętam, że pani od matematyki nam mówiła, będziecie nikim.
2: No to w liceum. Taki klasyczek, nie?
1: W liceum, naprawdę.
2: Zawsze pani od matematyki jest.
1: Tak, naprawdę, to jest nienapisany sketch. Naprawdę tak było. I jeszcze było tak, że w ogóle w liceum co roku miałem innego nauczyciela od matematyki, bo już na mnie nie wyrabiał.
2: A, no. Czyli go rozbrajaliście. Tak. U mnie to był jakiś przedmiot, nie wiem, ja nie pamiętam tych nazw przedmiotów w technikum.
1: A, bo w technikum, tak.
2: Tak, byłem w technikum przez pół roku, ale pamiętam, że to było niemożliwe w ogóle do wykonania, bo ja miałem zajęcia na 7:20, a dojeżdżałem tam godzinę, więc to było niemożliwe, żebym ja zdał tę szkołę.
1: Okej, dobrze. Słuchaj, wróćmy do filmu. Tutaj można powiedzieć tak, że jeszcze też jest o tyle ciekawe, że pokazuje nam Warszawę, ale nie oglądamy kolejny raz Warszawy, gdzie wszyscy mają drogie samochody i mieszkają na Wilanowie, tylko po prostu mają kamienicę na Powiślu, która też się wydaje, dosyć droga i fancy. Zwłaszcza
2: ale nie jest to Wilanów.
1: Ale nie jest to Wilanów, dokładnie.
2: Ale to jest Warszawa w budowie, tam jest dużo...
1: Tak, ale też tak sobie myślę, patrząc na tych bohaterów, bo też widziałem jakieś komentarze, że trochę, tak jak wspomniałeś, że co to za problemy, że wiesz, bananowa młodzież pójdą do Starbucksa po latę, nie?
2: W swoich polarach.
1: Dokładnie, tak. Ale to jest dużo bardziej właśnie przyziemne niż niektóre produkcje, które pewnie sam doskonale znasz i pewnie nieraz się uśmiechałeś, jak widzisz kolejny film, polską komedię romantyczną z białym plakatem, ja to zawsze mówię, nie? I już wiesz, to dla ciebie to jest czerwone światło. Nie? Przepraszam.
2: No, ale a propos komedii romantycznej, tak. to żebym nie zapomniał, bo chciałbym zaprosić, jeśli mogę oczywiście, na spektakl w Teatrze Rampa. Jest to spektakl, będzie to spektakl twórców Pożarów w burdelu w reżyserii to Michała Walczaka. Tak, Lalka 9-8, to jest ważne, bo to jest...
1: A nie 8-9?
2: Przepraszam.
1: 8-9, bo ja brałem osobiście właśnie ten tytuł, bo ja jestem 8-9.
2: Przepraszam, ja to była to była tylko literówka.
1: Nie, sprawdzałeś, czy cię słucham.
2: Tak, sprawdzałem i mi się 9 tak. z 8. Tak. 8-9 oczywiście. I chcielibyśmy zaprosić po prostu do Teatru Rampa na kapitalistyczną komedię romantyczną, gdzie wcielę się w postać Stanisława Wokulskiego, który będzie trochę tako Hemingwayem, a Izabela będzie grała Agata Łabno. Okay. Więc...
1: Okej, okay, myślałem, że będzie Fagatą.
2: Przepraszam. Nie. I to będzie... patrzę w kalendarz. Premiera jest 5 czerwca i w czerwcu jest jeszcze tam parę dni, w których gramy. Później jeszcze jest we wrześniu, także zapraszam.
1: A to będzie musical też?
2: To będzie musical. Mm-hmm. To ogólnie twórcy, jak to twórcy są jeszcze w procesie twórczym, więc to jest pisane, ale wydaje mi się, że to będzie... musical, tam w Teatrze Rampa jest dużo też lalkowych rzeczy, dużo takich gagowych.
1: Czyli można będzie obejrzeć to przed pojedynkiem lalek tych filmowo-serialowych.
2: Tak, to też trochę o to chodzi.
1: Tak, też to tym pomyślałem. A dwa, kurczę, konwencja w ogóle tej tematyki. Znaczy, tak jak ci powiedziałem, jest mi bliskie. 8-9, bo to jest mój rocznik, to jest 2.
2: 9-8 to jestem ja, dlatego może to przejąłem.
1: Widzisz. To może zrobicie kolejną. 9-8 będzie też.
2: My będziemy mieli taki kawałek na płytce razem z Maćkiem Buchwaldem, który się będzie nazywał Luzik 9-8, bo Maciek zaczął rapować, jak był 98, ja się urodziłem w 98 i kolega, którego zaprosiliśmy jeszcze na ten kawałek, też jest 9-8.
1: Okay.
2: Więc będzie taki kawałek Luzik 9-8 i wydaje mi się, że to jest najlepszy kawałek z naszej płytki. Płytka już wydaje mi się, że w lipcu
1: to
2: będzie.
1: To po kolei. Jeszcze dopogadamy, żeby słuchacze Rokradia nadążali za nami. Lalka 8-9. Boże, cudownie to brzmi, jak nick jakiś taki na czacie starym.
2: Tak.
1: Jakiś WP, czat towarzyski, pamiętam.
2: W jakiejś gierce MMO.
1: Albo w jakiejś gierce, tak, bo ja lalkę jeszcze miałem, pamiętam, na maturze, ale nie pamiętam, ale wiem, że coś pisałem z Łęcką, ale już nie chcę dalej w to brnąć.
2: Ja coś chyba o pana Tadeuszu miałem.
1: Coś miałem to i chyba miałem coś Mickiewicza do wyboru, nie pamiętam. Pisanie klucz, matura... nie trafia do domu.
2: Też nie umiem.
1: Zupełnie, więc chyba miałem z tego mało punktów, ale wyszedłem na człowieka. chyba.
2: A matma jak ci poszła?
1: Ja nie miałem. Ja jeszcze byłem rocznikiem, który nie miał. Okay. Chyba przedostatnim, więc ja się w ogóle cieszyłem.
2: Bo ja się zawsze bałem matmy, ale się tak do tej matmy wziąłem, że ja jakoś dobrze ją zdałem w ogóle, chyba nawet lepiej niż polski.
1: O. A podstawę pewnie, tak?
2: Tak, podstawę.
1: Tak. Ale czyli to będzie trochę taka zabawa konwencją i właśnie tym, że to będzie ten przełom, że wchodzimy w ten taki, wiesz, kapitalizm, wiesz, to niby mamy, a nie mamy.
2: Tak, i tam będziemy się zastanawiać, co by się działo z Wokulskim i z Izabelą, gdyby żyli w tych czasach, w szalonych 90-sach, nie? Mm-hmm. Tak, więc zapraszamy. Ja też sam jeszcze nie wiem do końca sam jestem bardzo ciekawy.
1: Ale abstrakcyjne też
2: tak,
1: humor,
2: no,
1: nie?
2: Tak, jak to w Pożarach w burdelu.
1: Dokładnie, pamiętam. Czy jeszcze chcesz coś dodać do filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, bo tak uciekliśmy od niego?
2: W ogóle latamy po tematach. Tak, ja może po prostu tak powiem, bo chyba nie nazwaliśmy tego, że... Ja tam gram postać Stacha, czyli chłopaka Nastki i wydaje mi się, że on jest dla Nastki, dla głównej bohaterki, którą gra Izabela Dudziak, jest jakimś ważnym elementem. Po prostu może też zaprosimy państwa do kina, kto jeszcze nie był.
1: To jest ciekawa rzecz, jeszcze w kinach jest, w ogóle tam też jest ta ciekawa obsada, w ogóle wątek hip-hopowy, tam Szczyl występuje.
2: Tak.
1: Bardzo zacny
2: rapper. I drugi wątek hip-hopowy, że jest w tym filmie kawałek serce.
1: Tak, jest.
2: Podwójna.
1: No, jak lubicie filmy właśnie takie płynące i które pozwalają się trochę zastanowić, no myślę, że akurat tutaj warto. Jeśli kochacie Szybkich za Wściekłych, to nie tu.
2: Tak, ale jeśli...
1: Chociaż w sumie początek filmu.
2: Trochę tak. Ale jeśli lubicie filmy, które was otulą i z którymi będziecie sobie czule.
1: Tak, i nawet macie tam takie trochę metafizyczne też nawiązania. Tak. Pojawia się tam...
2: CGI jest.
1: Tak. Taka postać ześmiana nawet.
2: Tak.
1: Ale to już jak pójdziecie do kin, to zobaczcie. Te wcielenia to nazwać performer z tymi rzeczami na Instagramie?
2: Ja nie wiem. Jak to ludzie mówią, że komik, chociaż jak... Komik. Tak jak jakoś nie wiem, że...
1: A ty myślałeś, że bardziej ten stand-up jeszcze jakoś tam brnąć?
2: No, jest taka rzecz, której nie mogę zdradzać.
1: Okej. Czyli
2: coś jest na rzeczy, ale tak. nie do końca będzie to stand-upowe. Bardziej to będzie teatralne, ale to...
1: Okay. Bo ja się tak w ogóle zastanawiam, tutaj jesteś z postacią z Harry'ego Pottera, Dumbledorem, tak. Mówiliśmy o Grzegorzu Brownie i innych postaci, chociaż właśnie postać Grzegorza Browna to najbardziej chyba jest lajkowana.
2: No bo jest najbardziej kontrowersyjna.
1: Umówmy się. Wiążesz z tym jeszcze jakiś dalszy plan?
2: No właśnie.
1: Z zabawą głosami i tak dalej?
2: Ten plan się pojawił w ogóle wczoraj.
1: Super.
2: Rozmawiałem z pewną osobą i właśnie tylko, że niestety nie mogę nic o tym powiedzieć, wydaje mi się.
1: Bo nerkę stracisz, no.
2: Bo stracę nerkę.
1: Tak, podpisane.
2: Ale czy YouTube'owe dłuższe formy? Myślałem o tym, tylko... Trzeba by było rzeczywiście siąść wtedy i rozpisać jakiś scenariusz, bo ja wcześniej zajmowałem się trochę tym tak, że trochę bez planu. Chociaż te rolki osadzone w Harrym Potterze były gdzieś tam zaplanowane, bo musiałem sobie obejrzeć, przypomnieć, podstawić prawdziwe postaci pod historię z Harry'ego Pottera, ale wydaje mi się, że najczęściej te rolki powstawały tak, że stawiałem sobie telefon i po prostu zaczynałem improwizować, później magią montażu się to robiło i wychodziła.
1: Tak. To, że po prostu, wiesz, na co dzień widzisz, co się dzieje, tak? Na świecie,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, i korzystasz z tego.
1: Z tych różnych mądrości.
2: Że ja zacząłem robić jeszcze rolki, jak Mr. Brown nie miał jeszcze tego oka. Później dołożyłem ciemny okular do tego po prostu.
1: Proszę, to jest cudowne. Ale właśnie wiem, o czym pomyślałem. Powstaje serial Harry Potter.
2: No tak. Chociaż ja się trochę wystraszyłem tego zwiastunu, niestety. Ale to wydaje mi się, że jesteśmy spaczeni chyba tamtymi filmami.
1: No ja się wychowywałem, bo ja jestem ten sam rocznik, co Harry Potter, czyli Daniel Radcliffe. Ja od początku, od tego 2001...
2: A ty jesteś jak mój kuzyn. Mój kuzyn ostatnio to samo powiedział. Tak.
1: Dorastałem, więc mam totalny sentyment. No wiadomo, że Snape nie jestem jedyny na świecie, że mają ulubioną postać.
2: Tak.
1: Chyba. A to kto nie lubi czarnych charakterów. Ale pomyślałem sobie, kurczę... Ty się tam zgłoś do tego dubbingu, może byś spełnił swoje dziecięce marzenie.
2: Może tak.
1: No właśnie.
2: Kurczę, może to jest myśl.
1: No słuchaj, nie masz menadżera? Potrzebujesz?
2: A co, zajmujesz się takimi rzeczami?
1: Nie, ale zacznę. Słuchaj.
2: Nie. Na pewno tam.
1: Żartuję, ale ty też poszedłeś w to, że przygotowujesz ludzi do studiów aktorskich.
2: Tak, to się nazywa szkoła, w której pracuję, nazywa się Waligórki i ja też do tej szkoły chodziłem, też się u Piotra Waligórskiego przygotowywałem. Tak. No i wydaje mi się, że jakąś taką naturalną drogą, przez to, że mieliśmy dobry kontakt, stało się to, że zacząłem pracować i na początku to miałem taki stres związany z tym, że co ja od razu kończąc szkołę mogę młodym ludziom, którzy zdają, powiedzieć, a okazuje się, że to jest, że jest coś takiego, że oni nie mają nad sobą jakiegoś profesora na tym etapie, tylko mają trochę kolegę, który powie, jak przed chwilą było w szkole. A wydaje mi się, że ta praca przygotowawcza do egzaminów wstępnych to przede wszystkim jest praca samemu i ci ludzie potrzebują tylko takich właśnie takich drogowskazów czasami, że słuchaj, to wygląda tak, oni tutaj jakby na tym egzaminie chcą tego. Musisz wejść i być jak najbardziej sobą, co brzmi jakoś tak...
1: I tylko sobą, to śpiewała.
2: Tak, to najłatwiej powiedzieć bądź sobą, ale to, też jakby ten rok przygotowania często pozwala to odnaleźć, nie? Jak wejść na ten egzamin, rzeczywiście być naturalnie tu i teraz, reagować.
1: Tak się trochę też odblokować, nie? O czym mówiłeś na początku.
2: Bo wielu osobom wydaje się, że ten egzamin wstępny to jest, to tam trzeba przyjść już jako aktor, dzień dobry i już tam coś zagrać, a to właśnie nie o to do końca chodzi. To chodzi o to, że oni chcą poznać ciekawych ludzi, którzy są chętni pracować i się rozwijać. I to przede wszystkim o to chodzi. Ja nieraz jako student oglądałem też egzaminy wstępne, bo tam mogliśmy sobie siedzieć z tyłu za profesorami. I często było tak, że jak ktoś wchodził, to w pierwszych sekundach już było wiadomo. Że to po prostu...
1: Że jest ten pierwiastek jakiś poszukiwany. Tak.
2: I często ktoś może jakby coś tam się pomylić w tekście, coś zrobić źle, zadanie aktorskie, które oni rzucają na tym egzaminie, a jakoś swoim charakterem, swoim byciem tam nadrobić, więc wydaje mi się, że Że dobrym przygotowaniem do szkoły też jest jakby po prostu życie, nie wiem, pójście popracowanie gdzieś w knajpie, poznanie jakichś ludzi nowych i tak dalej, że wszystko jest jakby doświadczeniem, wszystko jest rozwojem, no i jeśli oprócz tego gdzieś tam uczysz się tych tekstów, uczysz się robić te zadania, ale też doświadczasz w życiu po prostu, to
1: jest... Żeby otworzyć kogoś, no bo ktoś, tak jak mówisz, może mieć tą wizję, że musi recytować na dzień dobry pana Tadeusza.
2: No tak.
1: Na poważnie.
2: A ja pana Tadeusza mówiłem rodzicom na Wigilii, bo w sensie, że też jest ważne to, żeby cały czas doświadczać i cały czas próbować stykać się z tym stresem.
1: A to a propos wyzwań, bo miałem się o to zapytać wcześniej, jeszcze a propos ról, aktorstwa i tak dalej. Co jest większym wyzwaniem aktorskim? Korona Królów czy 1670?
2: Kurczę, wydaje mi się, że... Oj, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że wszystko było jakiegoś rodzaju wyzwaniem. Wydaje mi się, że 1670, no bo... kurczę. Tam jest tak, że tam trzeba wszystko grać na poważnie. Że ja pamiętam, że jak przyszedłem, to jakoś tak... nie wiem, miałem takie poczucie, że to musi być śmiesznie i właśnie... bardzo szybko zostało to sprowadzone, że właśnie nie, to wszystko jest jakby prosto, rozmawiacie normalnie. Wydaje mi się, że dlatego to jest śmieszne i dlatego w tym jest jakby duża wartość, że
1: na powagę widzisz prawdziwych
2: ludzi.
1: Tak.
2: Chociaż wydaje mi się, że Korona Królów też była jakimś wyzwaniem. Bardzo dużo tych dni tam miałem i to było wyzwaniem dlatego, że to była jakaś taka pierwsza rzecz w telewizji, co robiłem po szkole, więc to było pierwsze doświadczenie w ogóle z kamerą, ale nie ukrywam, że bardzo dużo się tam nauczyłem, bo to te odcinki były jeden za drugim, tam się bardzo dużo scen jednego dnia robiło i wydaje mi się, że naprawdę obyłem się z kamerą.
1: Nie, bo to jest na swój sposób kultowe też, więc dlatego to pytam, nie mówię tylko z innych jakichś tam pobudek.
2: No tak, to wszystko jest jakieś, wszystko jest jakimś takim polem do nauki też. Wydaje mi się, że też aktorzy...
1: Od razu Quentin Tarantino nie zadzwoni.
2: No tak.
1: Trzeba swoje zrobić na początku.
2: Tak, ale myślę, że trzeba jak najszybciej iść do pracy, jak najszybciej starać się o tę pracę, jeśli człowiek kończy szkołę teatralną, bo jednak w tej pracy najbardziej się uczysz, bo dostajesz za to pieniądze, nie możesz tego zawalić.
1: No oczywiście, że tak.
2: A w szkole jednak to jest jeszcze wszystko takim... troszkę, no nie chciałbym tak w taki sposób mówić, no ale jednak się bawisz trochę, znaczy, że jednak masz te ściany wypchane poduszką.
1: Znaczy warto mieć tą, wiesz, szkołę, żeby mieć jakąś wiedzę na ten temat, no ale bez praktyki, no to wiesz, skończysz studia i od razu nie zostaniesz aktorem, no musisz coś robić w międzyczasie.
2: No tak.
1: I to jest w zasadzie w wielu już zawodach, nie tylko aktorskim przecież.
2: No tylko niestety czasami człowiek czeka bardzo długo na to, myślę, że jeśli ktoś jakby bardzo chce, To można też robić dużo swoich rzeczy i one w pewnym momencie przyniosą to. Tak mi się wydaje, że...
1: A ty odczuwasz, że to bardzo propsuje, że te oferty i rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o aktorstwo, nie? Bo na pewno tutaj jeszcze czujesz taki niedosyt, że tu się będzie działo dopiero przed tobą. To się powoli czuje, że otwiera, że zwracają uwagę?
2: Wydaje mi się, że na pewno ma to teraz jakiś wpływ, ale co jest ważniejsze, ja zacząłem odczuwać dzięki temu większy spokój. Przez to, że jakoś dywersyfikuję sobie tę działalność, że robię kilka rzeczy naraz, to w żadnej nie mam jakiegoś stresu o to, co będzie. Bo jak w jednej się lekko wypalasz, to przeskakujesz sobie w drugą i zaraz przyjdą pomysły do tamtej, w której się przed chwilą wypalałeś.
1: Tak,
2: więc to... więc też nie mam jakiegoś stresu związanego z pracą w aktorstwie. I też tak jak wcześniej mówiliśmy, że w momencie, jak się człowiek na to nie napina, to jest prościej. To lepiej po prostu ci idzie. I tak chyba jest we wszystkim, jak coś robisz na luzie. To
1: jest łatwiej,
2: to jest
1: może
2: łatwiej.
1: Nawet przyjść wtedy w prostszy sposób. Powoli kończymy, ale jeszcze mieliśmy o to zahaczyć, chociaż sam też wspomniałeś. Ta konwencja jeszcze muzyczna u ciebie, czyli hip-hop, kto posłucha tekstów, to zrozumie, ale na ile jest tam powagi, a na ile robienia sobie jaj?
2: Wydaje mi się, że...
1: Produkcyjnie to brzmi, naprawdę, ja tylko powiedziałem ci poza antenią też ładnie.
2: Poza antenią.
1: Tak jest, że wiesz, tam są różne nawiązania do hip-hopowców, ale właśnie nie wiem, stary Fish, w sensie, znaczy młody Fish.
2: Stary, na myśli, młody Fish.
1: Tak, stary, młody Fish, dokładnie. Tam jest kawałek, pamiętam, Terapia, gdzie jest Marcin Janczkiewicz, tak. Tam brzmi jak Justin Timberlake prawie, że...
2: To prawda. Wiesz, to, ciekawe.
1: Żyjemy w symulacji, no to wiadomo, Marek 17 o hejcie, no spoko są te kawałki.
2: Marek 17 brzmi. Jest bardzo poważnym kawałkiem.
1: No jest.
2: On też ma tę otoczkę śmieszności. Tak. I wydaje mi się, że zaczęło się od śmiesznych rzeczy,
1: tak.
2: Ale zaczęliśmy coraz bardziej przemycać tam tak. Nasze rozkminy.
1: Tylko słuchaczom lokalnie, żeby tak, się tak, pogubili, powiedz właśnie, jest. Z kim to robisz i o co tutaj chodzi.
2: Tak, jest projekt Lil Piotruś i Buchwi, w którym ja i Maciek Buchwald rapujemy. Tak. Nagrywamy tak naprawdę teraz już czwartą płytkę. Do każdego kawałka robimy zawsze klip, więc nie ma po prostu kawałka, który jest bez klipu, bo wydaje mi się, że to też jest dla nas ważne, żeby był obraz, przez tak. To, że Maciek jest filmowcem, to jakoś zawsze mamy taką chęć, żeby na każdym poziomie się w tym spełnić. Występując, czyli grając koncert, nagrywając tak. To w studio i robiąc klipy. Które nagrywa nam Janusz Szymański, ale też Tomek Gajewski i jakby szukamy też różnych współprac dookoła tego. Zaczęli nagrywać z nami real raperzy i gdzieś wydaje mi się, że w środowisku rapowym jesteśmy jakąś taką ciekawostką, chociaż parę propsów zgarnęliśmy już tam. Więc wydaje mi się, że jest to gdzieś tak na granicy wygłupu i powagi. Niektóre kawałki są bardziej poważne, niektóre bardziej śmieszne. To się też trochę ze sobą miesza, ale tak. Często o jakichś poważnych rzeczach można powiedzieć w taki sposób trochę bardziej komiczny.
1: Tak, tam był jakiś kawałek, już nie pamiętam, o kryzysie męskości. Trochę
2: tak, to
1: też
2: był
1: tak...
2: nasz pierwszy kawałek tak. W ogóle, który pod tytułem Wespa.
1: Wespa, dokładnie.
2: O tym, że jesteś...
1: To właśnie miałem takie tak. Rzeczy fiszowe.
2: Tak, tak, tak. I że jesteśmy nie do końca męscy, bo nie mamy prawa jazdy i jeździmy Wespami, bo jakoś tak się zgrało, bo poznaliśmy się z Maćkiem Buchwaldem na castingu i on tam przyjechał Wespą i ja mu powiedziałem, ja też jeżdżę Wespą. I pamiętam, że ja nagrałem już jako Lil Piotruś jakiś kawałek w szkole, bo to była postać stworzona w ogóle w szkole teatralnej na improwizacji, bo mieliśmy czas pandemii i nie mogliśmy tej improwizacji mieć na żywo i mieliśmy nagrywać takie vlogi jako jakieś wymyślone postaci. Ta postać po prostu tak powstała i ja nagrywałem jakieś vlogi, ja też zacząłem nagrywać kawałki, bo jakoś tak w dzieciństwie też, wiadomo, wspominaliśmy, chciałem rapować, więc też to była jakaś taka odkurzona pasja z dzieciństwa. No i później puściłem ten kawałek gdzieś Maćkowi, jak się spotkaliśmy na mieście i on mówi, kurde, ja też chciałbym nagrać. No i tak powstała Wespa i później jakoś przez przypadek zrobiliśmy już z 25 kawałków.
1: No tak,
2: chyba.
1: Dokładnie, poszło.
2: Poszło, więc zapraszamy, żeby słuchać na Spotify. Wydaje mi się, że jest to niszowe i my też trochę chcemy, żeby to było sobie w takiej niszy.
1: Jeszcze chwila i na openerze wystąpicie.
2: Już to nas zapraszają powoli na koncerciki. Więc...
1: Na festiwale czy gdzieś. Dokładnie. Poszedłbym.
2: Więc to zapraszam grać, bardzo serdecznie. Grać, będę dawał znaka.
1: Koniecznie, to koniecznie. Czego ci życzyć?
2: Spokoju, zdrówka. I tobie też tego życzę.
1: Ja dziękuję panu. Dziękuję bardzo tutaj. No w sumie to głębokie zakończenie mamy. A co złego, to nie my.
2: To prawda.
1: Mam nadzieję, że się tam nie pogubiliście.
2: Dużo mówię, to prawda.
1: Prawda.
2: To prawda. Zgadzam
1: się.
2: Prawda.
1: Zgadzam się. Więc w studiu Rock Radio nie Grzegorz Bramcowy.
2: Szczęść Boże.
1: Boże, tak. Czekałem na to. Piotr Napierała, nie jestem gościem Rock Radia. Dzięki wielkie za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Cudownie było.
1: Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam. Do widzenia.
2: Pozdrawiamy.
0: Niezły gość na weekend w Rock.